Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Myślę, że autostrada A4 nie jest ulubioną drogą sporej części z nas, ale skrywa wiele sekretów i zaskakujących historii. Będziemy je odkrywać razem z Agatą Ciastoń, kuratorką wystawy i autorką książki o A4. To za chwilę, bo wcześniej o poszukiwaniach ludzi do pracy we wrocławskiej Straży Miejskiej.
4: Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
5: W pierwszym kwartale 2026 roku liczba wakatów mundurowych spadła w Straży Miejskiej Wrocławia do 9. Tutaj warto wskazać, że pod koniec 2023 roku tych wakujących stanowisk mieliśmy aż 77. Stąd dzięki regularnemu naborowi, uzupełnianiu, obecnie służbę w Straży Miejskiej Wrocławia pełni 298 strażników, funkcjonariuszy. Co oferujemy? Co oferuje Straż Miejska Wrocławia? Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka, które przysługuje pracownikom samorządowym. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna. Dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat. Są to atrakcyjne szkolenia, profesjonalne zaplecze sportowe, czyli siłownia, szkoleniowe, dofinansowanie kart sportowych, możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. No a dodatkowo jest to również bogaty pakiet socjalny.
3: Nabór do Wrocławskiej Straży Miejskiej trwa do 3 czerwca. Zmieniamy temat, bo zapraszam Was teraz na rozmowę o tym, dlaczego wystawa o drodze może być ciekawa. W Muzeum Architektury można teraz oglądać wystawę nazwaną Na środkowym pasie latem trawa była wysoka.
6: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
3: No właśnie, najpierw książka, później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści Pani szukała a propos autostrady A4?
6: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
3: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
6: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
3: No kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach Dla mnie była zaskoczeniem.
6: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
3: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
6: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
3: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
6: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
3: No ale tak sobie myślę, że nikt nie robi sobie chyba za bardzo zdjęć na autostradzie, a jeśli już mamy teraz zdjęcia z autostrada 4, to raczej są zdjęcia przy okazji wypadków. Czy łatwo było znaleźć te fotografie?
6: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
3: A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
6: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwalnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście, to jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, że myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
3: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które
6: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Axelrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Kamy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. Poza Ewą Axelrad i Natalią LL, to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie i w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
7: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
6: Znaczy, ja tego nie napisałam. To jest właśnie, to są słowa wyjęte z pewnie z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się no sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
3: O swojej wystawie i książce na temat dolnośląskiego odcinka Autostrady A4 opowiada wam teraz ich autorka Agata Ciastoń. Propaganda i wychwalanie tej drogi to jedno, ale w tej opowieści pojawia się też papier.
6: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier no, to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no, z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
7: A propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
6: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiałam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowało mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
7: Mhm. No właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest... No codzienność.
6: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku. Jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
7: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
6: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przyszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no, na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
7: A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
6: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
7: Mhm. Powiedziała pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
6: Tak, bo to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia, ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samo wolnie tka.
3: Wystawę na środkowym pasie latem Trawa była wysoka możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 6 września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Dlaczego i kiedy wrocławski rynek zmieni się w wielką kuchnię? Tego dowiecie się z naszego programu, ale zanim o tym, to będzie o konkursie na mural i o planach zmiany Karłowic i Różanki w otwartą galerię sztuki.
8: Monika Gil z Centrum Kultury Agora. Jestem koordynatorką projektu Byłem Tu, sztuka i edukacja w przestrzeni publicznej.
7: Częścią tego projektu jest konkurs na mural, może od tego zacznijmy. Powiedz, gdzie ma być ten mural, co to ma być za praca, kogo szukacie, jakiego twórcy?
8: Rok 2026 to rok kolei polskiej, w związku z tym ogłosiliśmy konkurs na mural o tematyce kolejowej, który będzie zresztą realizowany na osiedlu pokolejowym na Karłowicach.

0: uwzględnienie charakteru właśnie tego miejsca. Jeśli chodzi o tematykę kolejową, to chcemy uniknąć dosłowności, chcielibyśmy liczyć na fantazję artystów i potraktowanie tego tematu jako pretekst do wyrażenia własnego stylu i sprawdzania się w takiej tematyce.
1: A uwzględnienie kontekstu i charakteru miejsca, to co to znaczy, żeby się wpasować w te inne już istniejące prace?
0: Myślę, że najważniejsze jest dostrojenie się do architektury, bo jest to jednak malarstwo architektoniczne w przestrzeni publicznej, które powinno bardzo dobrze współgrać i wtapiać się wręcz w przestrzeń. Także liczy się wzięcie pod uwagę charakteru blokowisk, które tam są. To są szare, minimalistyczne bloki o fajnej bryle.
1: A to malowidło naprzeciwko, to co to jest?
0: Ciężko mi o tym mówić, bo jest to mój mural realizowany kilka lat temu z okazji Dnia Zwierząt w ramach kuźni projektów organizowanych przez Centrum Kultury Agora.
1: Szukacie kogoś, kto stworzy projekt tego muralu, tak?
0: Tak, szukamy osoby, która zaprojektuje mural, naniesie go na wizualizację dostępną na naszej stronie. Do wygrania jest 5000 zł za sam projekt i potem możliwa jest również dalsza współpraca z nami przy realizacji tego muralu. Można też ten mural wykonać. Zachęcamy do wykorzystywania różnych technik od ceramiki przez graffito po malarstwo tradycyjne, takie naścienne, akrylowe.
1: No i właśnie zaczęłyśmy od tego, że ten mural jest częścią większego projektu. Na czym on polega?
0: Projekt Byłem Tu ma za zadanie zaktywizować społeczność Karłowic i Różanki i udostępnić sztukę na co dzień, tak? Zmniejszyć dystans, czyli wyciągnąć pracę z galerii do zewnętrza, do naszych ulic, do naszej codzienności. Chciałabym, żeby karłowiczanie, idąc do sklepu po bułki, czy idąc z przyjacielem na kawę, mogli obejrzeć pracę artystów lokalnych i też prace zrobione na warsztatach, które będziemy organizować przy okazji tego projektu, w warsztatach ze sztuki, która nadaje się do ekspozycji na zewnątrz, czyli z grafito, mozaiki czy plakatu.
1: Ale to macie już upatrzone lokalizacje do tych wszystkich prac?
0: Niedługo rozpoczynamy nabór na lokalizacje, które będą chciały podjąć z nami współpracę. Mamy też kilka upatrzonych, do których będziemy się z przyjemnością odzywać i prosić o współpracę. Myślę, że warto wziąć w tym projekcie udział, ponieważ na pewno przyprowadzi to w te miejsca, nowe osoby, nowych klientów. W październiku prace naszych artystów będą możliwe do zobaczenia w kawiarniach, restauracjach, warzywniakach, sklepach, gabinetach fryzjerskich, dentystycznych, w wielu, wielu miejscach na naszym osiedlu Karłowice i Różanka.
1: Ale to ma być stała sytuacja, że te wszystkie restauracje, kawiarnie i tak dalej będą miały dzieła sztuki.
0: Idea jest taka, że powiesimy dzieła sztuki w tych miejscach na około 2 miesiące. Później, co się dalej wydarzy, to już zależy od relacji artysta i wystawiający. Być może osoby wystawiające będą chciały kontynuować ten projekt w jakimś zakresie. Być może zauważą, że daje im to jakieś korzyści, na przykład odwiedzających, a może po prostu te projekty polepszą przestrzeń tych miejsc i zainteresują sztuką swoich klientów, więc zobaczymy, jak to się dalej rozwinie.
1: Czyli rozumiem, że zakładacie trochę takie też spersonalizowane działania, że na przykład połączycie twórcę z danym miejscem.
0: Tak, dokładnie. Będziemy też myśleć o zasobach, jakie ma każde miejsce. Na przykład w wielu miejscach na naszym osiedlu nie ma pustych ścian, za to mamy do dyspozycji dużo witryn, więc liczymy też na widoczność w witrynach. Także nawet po zamknięciu takich lokali będzie można sobie podziwiać, idąc spacerem i natknąć się po prostu przypadkiem na pracę artystów. W ramach projektu będziemy też gościć pracownię malarstwa architektonicznego i sztuki w przestrzeni publicznej z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która pokaże, czym właśnie ta pracownia się zajmuje. Będzie to 10 października. I tydzień później będziemy mieli wykład dotyczący właśnie sztuki w przestrzeni publicznej z dr Janą Pałys z Akademii Sztuk Pięknych. Po czym wszyscy razem udamy się na spacer, na takie oprowadzanie właśnie kuratorskie po tych wszystkich miejscach. W ramach projektu będziemy też gościć członków wydawnictwa Tory Press, którzy opowiedzą nam o modelu EN57.
1: Czyli?
0: Czyli o modelu pociągu, który powstał we Wrocławiu, EN57. Wydawnictwo Tory Press powstało właśnie na potrzebę pracy nad tą książką, właśnie nad taką monografią tego modelu pociągu. Także jest to bardzo ciekawa publikacja stworzona z miłości do tego modelu. Także zachęcam wszystkich zainteresowanych.

0: zainteresowanych koleją bądź tworzeniem i projektowaniem książki.
1: A w październiku i listopadzie Karłowice i Różanka staną się otwartą galerią sztuki, co może być dobrym pretekstem do odwiedzin tej części Wrocławia. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Centrum Kultury Agora. A my przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia w pierwszy weekend czerwca na rynku Festiwal Delicje.
2: Małgorzata Szajertec, współorganizatorka festiwalu. Przed nami czwarta edycja festiwalu. Spotykamy się najczęściej właśnie na początku czerwca. 5-7 czerwca przeniesiemy Wrocławian w podróż dookoła świata. Dzięki naszemu motywowi przewodniemu, wokół którego właśnie budujemy cały program festiwalu, a tym motywem są kulinarne mosty Wrocław otwarty na świat.
1: Czego będzie można spróbować i jak to będzie wyglądało organizacyjnie?
2: Sam festiwal tradycyjnie będzie taką hybrydą, czyli będą stoiska wystawców, od producentów po też lokalne restauracje. Będzie część warsztatowa, na której faktycznie będzie się naprawdę działo intensywnie i tu będziemy mocno pokazywali, że bliska nam jest lokalność, ale chcemy ją pokazać w takiej światowej odsłonie, na przykład pstrąg płocki w światowej odsłonie, czy potrawa turecka, której nadamy nowy farsz, do którego wskoczy kasza jaglana i kiszona sałata zamiast liści winogron.
1: A to będą warsztaty dla kucharzy wrocławskich?
2: Warsztaty będą dla wrocławian, dla wszystkich chętnych. Będzie to formuła otwarta. Będą obowiązywały zapisy siłą rzeczy, natomiast będą odbywały się w dwóch blokach w sobotę i w niedzielę. Będzie można się wcześniej zapisać i na miejscu przygotowywać potrawy pod czujnym okiem szefów kuchni.
1: A jeśli chodzi o producentów, czego to będą producenci? Co będzie można kupić?
2: Będą to głównie serowarzy, będą wśród wystawców i pszczelarzy i producenci wędlin. Jeżeli chodzi o napoje, będzie na pewno taki mocno trendujący teraz napój pod postacią kombuczy i zakwasu. To jest dość popularne. Pogoda i okres, w który wkraczamy, myślę, że będzie bardzo właśnie sprzyjał po sięganie właśnie po lekko schłodzoną kombuczę. Jest to napój prozdrowotny.
1: Czyli warsztaty, możliwość kupna różnych produktów spożywczych. Co jeszcze?
2: Też przygotowaliśmy intensywny i bardzo atrakcyjny program na scenie. Będzie obfitować w pokazy kulinarne. Na scenie wystąpi Kacper Sawoń z restauracji Gustaw i Anna Komorowska, która będzie łączyła naszą rodzimą potrawę bigos z koreańskim kimchi. Więc będzie gotowanie na scenie, będą prelekcje tematyczne i w tym roku również oprawą muzyczną zajmuje się Wrocławska Szkoła Śpiewu.
1: I te trzy dni między sobą będą się czymś różnić?
2: Najbardziej intensywna będzie sobota. W sobotę poznamy i przedstawimy zwycięzców konkursu Delicje 2026. Tak w sobotę o godzinie 14:30 będzie oficjalne wręczenie nagród. I faktycznie w tą sobotę to będzie najdłuższy dzień festiwalowy i najbardziej wypełniony atrakcjami.
1: Czy będzie można spróbować jakichś gotowych dań?
2: Oczywiście zarówno na scenie, każdy pokaz kulinarny, który odbędzie się na scenie, będzie zakończony degustacją, więc będzie można jak najbardziej popróbować tego, co szef kuchni będzie w trakcie tego pokazu przygotowywać. Zapewniam, że praktycznie na każdym stoisku wystawcy dbają o to, żeby nie tylko nas karmić, ale zanim to nastąpi, też dużo opowiadają i dużo odbywa się też degustacja tych produktów przed samym zakupem.
1: Początek czerwca, czy to będzie jakoś skupione na aktualnych, sezonowych warzywach, owocach, potrawach, czy wystawcy właśnie będą bardziej też lokalni, wrocławscy, dolnośrodni?
2: Mimo, że faktycznie festiwal nabiera coraz bardziej międzynarodowego kierunku, to cały czas niezmiennie podkreślamy, że bliska jest nam lokalność. Dlatego wśród wystawców nie zabraknie dolnośląskich producentów, lokalnych restauracji, czy właśnie tego produktu regionalnego, który będzie przemycany czy podczas pokazów kulinarnych, czy na warsztatach festiwalowych.
1: Częścią festiwalu jest też konkurs Delicje.
3: Idea jest taka, że chcemy promować dobre jakościowo produkty, którymi można się pochwalić, które warto promować. Tomek Tys, jestem członkiem jury i też współorganizatorem festiwalu Delicje. Z samego początku przyświecała nam idea właśnie promocji też lokalnych producentów.
1: To są produkty oceniane z Dolnego Śląska czy z Wrocławia? Jest jakieś ograniczenie geograficzne?
3: Nie ma ograniczenia geograficznego. Otwieramy się tak naprawdę na cały świat. Myślę, że w ogóle nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o lokalnych producentów i wszystko, co jest tutaj na miejscu robione rzemieślniczymi metodami, może stanowić wizytówkę. Wiadomo, że serowarstwo jest jak najbardziej teraz na topie. Mamy też bardzo prężnie działające winnice na Dolnym Śląsku. Jesteśmy jednym z najszczodrzej obdarzonym regionem w Polsce, jeśli chodzi o winnice. Tak samo pozostałe przetwory czy miody w naszym regionie są bardzo dobre, więc myślę, że wszystko, co jest robione uczciwie i z pasją, może być wizytówką Wrocławia czy Dolnego Śląska.
1: No i były obrady jury, znamy już wyniki konkursu, one zostaną w trakcie festiwalu ogłoszone ze sceny. Jak właśnie to przebiegało? Czy było dużo zgłoszeń? Czy było trudno wybrać?
3: Było kilkadziesiąt zgłoszeń i tak naprawdę poziom z roku na rok jest coraz wyższy i mamy tylko 3 miejsca tak naprawdę w każdej kategorii, więc jest bardzo ciężko, żeby wybrać tych 3 najlepszych tutaj reprezentantów, więc jest to spora trudność, no ale udało nam się dojść do porozumienia i wierzymy, że te produkty, które nagrodziliśmy się, to są te, które są bardzo dobre w swojej kategorii.
1: Właśnie, jakie to są kategorie na przykład?
3: To była flagowa delicja, która przedstawiała taki produkt, który dany producent uznał za najlepszy, najlepiej reprezentujący jego działalność. Delicja nowej fali, czyli nowatorskie ujęcie w produktu oraz delicja kuchni świata, która mogła stanowić interpretację kuchni światowej, bądź też być samą siebie kuchnią spoza Polski.
1: Jakiego rodzaju produkty zostały nagrodzone? No, dużo serów.
3: Tak, dużo serów. Były też wędliny, były potrawy, był chleb keto, więc te produkty nie były powiązane ściśle z jakimś jednym konkretnym rodzajem produktu, ale to był bardzo szeroki wachlarz, który został nagrodzony.
1: Chleb keto, czyli jaki?
3: Chleb keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
1: Brzmi intrygująco, co najmniej. Smaczny?
3: Bardzo smaczny. Naprawdę zaskakująco smaczny, mimo że właśnie bez użycia mąki i wzbudził właśnie nasze duże zainteresowanie i podziw, że można było coś takiego osiągnąć właśnie w dziedzinie chleba.
1: No i Państwo specjaliści docenili te ciekawe, najlepsze produkty. Czy wrocławianie w trakcie festiwalu będą mogli ich spróbować?
3: Tak, bo to konkurs był dedykowany uczestnikom Delicji, więc jak najbardziej te rzeczy powinny być dostępne do spróbowania już na samym festiwalu.
1: Okazja do przetestowania tych różnych pyszności od 5 do 7 czerwca na wrocławskim rynku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
5: Samochodów na wrocławskie ulice wyjechało już sporo. Dużo aut na Opolskiej, coraz więcej samochodów na Borowskiej. Aut przybywa na Chubskiej, na Piłsudskiego, na Trauguta. Coraz więcej aut na Wyszyńskiego czy na Jedności Narodowej.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska. Wrocławskie tatuaże można teraz oglądać w galerii. W galerii w Centrum Kultury Agora na osiedlu Karłowice-Różanka czeka na Was cały przegląd stylów wrocławskich tatuatorów na wystawie Zatuszowani. Zapraszam więc na rozmowę o zatuszowanych i o samym tatuażu.
2: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Pelikan Baba
3: i Monika Gil. Centrum Kultury Agora we Wrocławiu.
1: No właśnie, jesteśmy na terenie wystawy, opowiedzcie o niej.
2: Wystawa pod tytułem Zatuszowani obejmuje proces twórczy i pracę tatuażystów z Wrocławia.
1: Mhm. To bardzo dużo materiałów, wydawałoby się.
2: Tak, wbrew pozorom jest dosyć sporo tego materiału. Mamy okazję zaobserwować kalki na przykład używane w trakcie sesji tatuatorskich, które zostały zebrane przez artystów, ich wybór zdjęć, selekcja portfolio, wzory dostępne, niedostępne. Także jest dosyć sporo materiału do zwiedzania na kilka godzin.
3: I można sobie też coś wybrać i znaleźć dla siebie jakąś inspirację na tatuaż, a potem zgłosić się do artysty. Wszyscy nasi artyści są opatrzeni kodem QR, który doprowadzi Was do ich mediów społecznościowych, gdzie byście mogli zobaczyć więcej prac.
1: No właśnie, bo salonów tatuażu we Wrocławiu jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest też osób, które tatuują. Jak wybierałyście te prace, te osoby, których prace przedstawiacie? Jakie to są w ogóle style tatuatorskie?
2: W kwestii stylów tatuatorskich mamy tutaj na pewno przedstawicieli tradycyjnego, oldschoolowego tatuażu, który jest mocno osadzony jakby w amerykańskiej stylistyce, ale poza tym mamy bardzo dużo osób, które pracują z ilustracyjnym stylem, jak na przykład Iza Smaza, bardziej graficznym 112 Tattoo, Vitaminat, abstrakcyjny styl, bardzo mocno graficzny, jak Katarzyna Kwiatkowska, Katusza, liternictwo i kaligrafia, tutaj reprezentowane przez Angso, Piotrka oraz Tomasza Mistika. Mamy też Judytę Kmieć, która zajmuje się neotradycyjnym stylem, który jest dosyć pokrewny z stylem tradycyjnym, czyli też ma grube linie, limitowaną paletę kolorów, ale mocno idący bardziej już w kierunku realizmu, jeżeli chodzi o zachowanie pewnych cieni czy dodatków.
1: I to jest tak, że te tatuaże można tu oglądać zawieszone, ale też w tych takich zeszytach?
2: Zeszyty to przede wszystkim są portfolia, czyli wybrane prace artystów oraz ich flashbooki, czyli zbiory wzorów, które są gotowe lub zostały już wykonane wcześniej, ale można przeglądać to, co oni są, to, co są chętni zaproponować. Poza tym mamy jeszcze tutaj na przykład Wardę, który zajmuje się bardziej rycinowym stylem i mikrorealizmem. Także jest bardzo duży przegląd, ale też do końca ciężko jest wszystko ubrać w takie bardzo sztywne ramy, dlatego że teraz te wszystkie takie style, gdzie kiedyś można było je bardzo łatwo podzielić, one się już trochę przemieszają, także każdy by znalazł coś dla siebie, potencjalnie.
1: No właśnie, i nawet ja nie wiem, które są popularniejsze.
2: Ciężko powiedzieć, które są popularne. Ja myślę, że na pewno ponadczasowe są te, które są bardziej osadzone w oldschoolach i tatuażu tradycyjnym, bo o czymś to świadczy, że dalej jakby ta formuła grubej linii, grubej kreski świetnie się starzeje z czasem i pozostaje oczywiście częściowo zmieniona, ale nie do końca. Także to jest taki, nie że najbardziej popularny styl, ale taki, który jednak najdłużej się trzyma. Jakby w tej formie. Ilustracyjne to myślę, że jest to coś nowego, raczej od paru lat się kiełkującego, ale też nie ma jakby sztywno określonych ram.
1: Ilustracyjne to które?
2: To ilustracyjne na przykład są tutaj moje. Ja się często inspiruję jakby tradycyjnym i neotradycyjnym tatuażem, też bazuję na grubej kresce, ale niekiedy sprowadzam wszystko do bardzo cienkiej, do na przykład braku tych outline'ów, wykorzystywania innych technik, takich jak kropkowanie czy dot work i mieszam je ze sobą jakby w pewnej kompozycji. Więc ilustracyjne to jest to, co wykracza trochę poza inne ramy, ale mocno się utrzymuje jakby w grafice.
1: Jak do ciebie klienci przychodzą, to mają takie sprecyzowane pomysły na to, co chcą sobie wytatuować?
2: To jest akurat bardzo indywidualna kwestia, bo ja zawsze mam też do wyboru jakby dostępne wzory, które ja lubię robić, ale jeżeli ktoś do mnie przychodzi z pomysłem, jest otwarty na przykład na mój styl, to zaproponuję mu coś w moim stylu. Jeżeli nie, to pracujemy razem z klientem nad czymś, z czego będzie w 100% zadowolony. Bo w momencie, w którym ja zrobię tatuaż, on już jakby do mnie nie należy, tylko należy do klienta i mi bardziej zależy na tym, żeby on był szczęśliwy.
1: Ludzie przynoszą jakieś, pokazują zdjęcia z internetu czy coś takiego? Swoje rysunki?
2: Zdarza się, zdarza się. Jest całe spektrum referencji. Czasami są to wskazówki dotyczące elementów, które mają być zawarte w tatuażu. Są takie wesołe szkice, które bardzo cieszą.
4: Wesołe szkice?
2: Wesołe szkice, tak, uproszczone wersje tego, co by klient chciał przekazać, ale to jest bardzo pomocna rzecz, bo daje to jakby te poczucie tego, że wiemy, z czym pracujemy do końca. Czasami wystarczy tak naprawdę tylko kilka tematów, może referencja zdjęcia starego tatuażu, który już wykonałam, żeby mniej więcej wiedzieć, jak mogę się dostosować do potrzeb klienta. I jeszcze tutaj nie wspomniałam, że mamy CC Ink Adama, który pracuje od lat i jego styl jest bardziej osadzony jakby w estetyce graffiti, ale jest dużo w jego stylu czegoś z New School'a, czyli też takiego stylu trochę ilustracyjnego, który już bardziej bazuje na komiksie, jeżeli chodzi o deformację i przygotowanie postaci.
4: No właśnie, bo tu mamy też zdjęcia już gotowych tatuaży.
2: Tak, tak, tak. Każdy z artystów miał do dyspozycji ramy B1, żeby zaprezentować swoje prace i dowolność, jeżeli chodzi o prezentację swojego portfolio lub procesu twórczego, tak długo, jak było to związane tylko i wyłącznie z tatuażem. Mhm. Jakby ta sala główna jest poświęcona tatuażom.
4: A z twojej perspektywy są jakieś rodzaje wzorów albo rysunków, które są wybierane do konkretnych części ciała?
2: Tak, ale nie ze względu na tematykę, tylko bardziej na kompozycję. Że w zależności od tego, jaką część ciała będziemy tatuować, dopasowujemy trochę kształt samego wzoru, żeby szedł razem z mięśniami, żeby pasował jakby do tej części ciała. Bo ciało jednak nie jest płaską powierzchnią, też w jakiś sposób pracuje, mięśnie się inaczej zachowują. Także każdy z tatuaży sobie, że to pod uwagę, jeżeli chodzi o umiejscowienie. Wszystko się sprowadza do rozmowy też z klientem. Jakie on miejsce chce na przykład mieć wytatuowane i jaki chce, żeby był efekt końcowy. My jesteśmy głównie od tego, żeby doradzić, jakby było najlepiej z naszej perspektywy.
4: A zdarza ci się tatuować ten sam wzór na kilku osobach?
2: Mi się nie zdarzyło. Jakby wzory, które przygotowuję, są jednorazowe, można tak powiedzieć. Ale w samej kulturze tatuatorskiej nie jest to jakby obce. Samo określenie flash, czyli wzoru, który powinien być szybko wykonane, one były związane z tym, żeby je powtarzać właśnie, więc jakby w samej kulturze tatuatorskiej to było głównym przedmiotem, żeby te wzory, które tatuażysta przygotowuje, były gotowe do szybkiego powtórzenia. Więc ja na przykład takich wzorów nie robiłam, ale nie jest mi jakby obce to zjawisko. Nie wiem, czy moi koledzy i koleżanki tak robią, ale nie jest to jakby nic takiego innowacyjnego, można powiedzieć. To jest coś, co było wcześniej.
4: Niektóre prace to wydaje się, że to nie są krótkotrwałe zajęcia, w sensie, że dużo czasu zajmuje pewnie stworzenie ich.
2: Wszystko zależy od skali.
4: A jak najdłużej zdarzyło ci się robić tatuaż?
2: Kiedy miałam okazję pracować z dużym projektem na plecach, no to rozkładaliśmy go na kilka sesji, ale to mówię, to jest bardzo indywidualna kwestia, bo raz, że to zależy mocno od wzoru, czy są w nim kolory, czy jest w nim tylko i wyłącznie czerń, od tego, jak klient znosi sam proces, bo czasami taką sesję można rozbić na kilka spotkań kilkugodzinnych, na przykład 3-4, zamiast na przykład sesję całodniową 8-godzinną. To najdłużej mi się zdarzyło, mam wrażenie, mieć 4 sesje 8-9-godzinne na wykonanie pleców w kolorze. I był to cover-up, czyli tak zwane zakrycie starego tatuażu, ale te wszystkie sesje robiliśmy konsekwentnie miesiąc po miesiącu.
1: Przegląd wrocławskich stylów tatuażu do obejrzenia na wystawie Zatuszowani w Centrum Kultury Agora. Rozmawiamy więc o niej i o samym tatuażu z autorkami wystawy Moniką Gil i Agnieszką, w świecie tatuatorskim znaną jako Pelikan Baba, bo pojawiają się na przykład pytania o to, jaką część ciała ludzie tatuują sobie najczęściej.
2: U mnie wydaje mi się, że najczęściej chyba jednak ręka.
4: Tak. Klasyk.
2: Tak, klasyk. Klasyk klasyków. Najfajniejsze miejsce do tatuowania dla obu stron, bo przyjemne, można powiedzieć, dla klienta, mniej bolesne przedramię wewnętrzne, a bardzo wygodne do tatuowania dla drugiej osoby.
4: A wracając do wystawy, co jeszcze tutaj na niej możemy oglądać?
3: Zależało nam, żeby obejrzeć całe spektrum powstawania tatuażu, od samych szkiców, przez artefakty, które powstają podczas tworzenia pracy, czyli kalki, które odbijamy na skórze, do zdjęć realizacji. Czyli tak naprawdę cały proces w różnych stylach i, co bardzo ważne, mamy jeszcze tutaj obrazy i grafiki artystów, tatuatorów, które przypomną nam, z czego wywodzi się tatuaż, że zaczął się od robienia w ogóle sztuki i zajawki na rysowanie, a nie jest tylko takim odtwarzaniem, a zaprosiliśmy tutaj właśnie artystów, którzy mają ten właśnie swój wyjątkowy styl, wypracowany najpierw drogą artystyczną, czyli rysunkiem, malarstwem i grafiką. I też zależało nam, żeby wyciągnąć tatuaże ze studiów i pokazać je w galerii w tym nowym kontekście. Także to było takim naszym zadaniem, celem. No i taki stworzyliśmy też swojego rodzaju przegląd sceny wrocławskiej.
2: Jeszcze z przedstawicieli, można powiedzieć, stylu ilustracyjnego mamy też pracę wrocławskiej tatuażystki i artystki Koksi, które mają bardzo charakterystyczny styl, sama też noszę tatuaż od niej. Mamy Lizę Waszkiewicz, która też ma bardzo specyficzny styl, mocno ukorzeniony w ilustracji, z bardzo jakby nietypowym podejściem do kresek, oraz Basię Mielnik, która robi prace graficzne, ocierające się często o abstrakcję, głównie bazujące na czerni, oraz panią Dorę, która ma styl bazujący na tatuażu tradycyjnym, pracuje tylko i wyłącznie w czerni, ale ma w tym wszystkim jakby dodatkowo swoje cechy jakby interpretacji tych klasycznych wzorów.
4: A trochę tak odnośnie różnych stylów, czy zdarzyło ci się odesłać kogoś, kto przyszedł do ciebie zrobić tatuaż i z jakich powodów?
2: O, jak najbardziej. Zdarzyło mi się to zazwyczaj w przypadku, jeżeli ktoś mnie prosił o tatuaż realistyczny, a ponieważ ja go nie wykonuję na co dzień, a znam osoby, które go wykonują lepiej, to odsyłam takie osoby na przykład, żeby wykonały portret rodzinny. Tam jest bardzo mały margines błędu. Więc lepiej, żeby robiła to osoba, która się w tym specjalizuje, moim zdaniem.
4: Z jakiegoś jeszcze powodu? Wiek na przykład?
2: A wiek też, jak najbardziej.
4: Często przychodzą tak, że może się uda?
2: Nie. To raczej były sporadyczne przypadki tam na przestrzeni lat, ale raczej subtelnie sugerowałam, że może za kilka lat, za te 2 lata można zagaić jeszcze raz, jeżeli ten pomysł się dalej podoba. Jakby sama przyjęłam tatuaż w wieku 18 lat i uważam, że mogłam poczekać odrobinkę z pewnymi pomysłami, ale uczymy się na błędach.
4: Albo przerabiamy tatuaże.
2: I na to też jest bardzo duży market.
3: A i bardzo ważne, mamy też bardzo ciekawą kolekcję samych maszynek do tatuowania, kolekcję Pelikan Baby i CC i NK.
2: Tak, dokładnie, to jest Adama prywatna kolekcja. Ja tylko miałam okazję ją zobaczyć przed jakby wystawieniem. I są to maszynki cewkowe, w większej mierze wykonane w Polsce, ale jest kilka też ciekawych, customowych maszynek, które zostały wykonane w innych krajach, jak na przykład w Portugalii, w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.
4: Mhm. A czemu one są takie wyjątkowe? W sensie mają coś tak technicznie w sobie fajnego? Czy po prostu...
2: Moim zdaniem jakby to też jest pewien aspekt jakby samej sztuki tatuaży, to składanie maszyn. Każda z nich jakby, jeżeli spojrzymy na ramę, są robione w swój specyficzny, bardzo stylistyczny sposób. Można powiedzieć, że one są małymi dziełami sztuki na swój sposób.
4: A maszynki cewkowe dla mnie wtajemniczonych to jest coś, czego używają tatuażyści najczęściej? Czy
2: teraz już się troszeczkę od tego odchodzi, częściej się sięga po maszynki rotacyjne, zwłaszcza bezprzewodowe, jakby z postępem technologicznym mamy do dyspozycji coś, co jest po prostu lżejsze czasami, wygodniejsze dla stawów czy podróżowania, ponieważ nie trzeba wozić ze sobą zasilaczy, kabli, etc., etc. Ale jakby takie maszynki cewkowe, one są absolutnie niezawodne, i jakby moim zdaniem są bardzo ważnym elementem całej tej kultury, nawet nie że przemysłu, bo gdyby nie te maszynki cewkowe, sam tatuaż nie postąpiłby, zwłaszcza elektryczny, do przodu. Inna sprawa, że dalej jest bardzo dużo artystów w Polsce, którzy korzystają z cewek. One dalej mają swoje pewne właściwości, którym nie będą w stanie rotacyjne maszynki na pewno dorównać. Ja osobiście korzystam z nich mniej po prostu ze względu na stawy.
4: Mhm. Niestety. No i też dźwięk tak mi się kojarzy przy tatuowaniu, jest taki bardzo charakterystyczny.
2: Idzie się przyzwyczaić.
4: To dobrze. A jeszcze chciałam zapytać o to tworzenie wystawy. Czy wszyscy tatuatorzy, wszyscy artyści się zgadzali, byli chętni do tego, żeby ich pracę pokazać na wystawie?
3: Z tych artystów i artystek, którym zaproponowaliśmy, praktycznie wszyscy się zgodzili.
2: Ci, którzy nie mogli wystąpić, to raczej ze względów po prostu czasowych, a nie jakby z niechęci. Raczej miałyśmy bardzo pozytywny feedback.
3: Jeden artysta nawet wysłał nam pracę z Japonii, żebyśmy mogły to pokazać, także było zainteresowanie.
1: A jeśli wy jesteście zainteresowani obejrzeniem wystawy Zatuszowani w Centrum Kultury Agora, macie na to czas do 10 czerwca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
5: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
6: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
5: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
6: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
5: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
6: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
5: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
6: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
5: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
6: Mhm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
5: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
6: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
5: To jest kilkanaście tysięcy złotych. Od 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
6: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce? Bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
5: Tak, ja zawsze zapraszam każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę. Więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
6: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
5: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się by.
6: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz te projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
5: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka, więc to są bardzo duże liczby, więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
6: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
5: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
6: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
5: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie i tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pułtko na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
6: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
5: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
6: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić? Jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
5: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są 2. No czekamy. Jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy. Ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
6: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
5: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki. Ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
6: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać, chodzi mi o takie techniczne sprawy.
5: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować. Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce. Ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry. I jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć. I jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport, czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
6: A jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
5: Przede wszystkim dla uczestników, no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
6: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
5: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
6: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
5: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic, opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
6: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
5: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
6: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
5: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
1: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą Nas Góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
0: Reklama. Barbara?
7: No?
0: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
8: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert tanie masz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: O reklamie. Pogoda.
6: -24 stopnie, tyle we Wrocławiu gdzieś na termometrach, maksymalnie około 17, a do tego mnóstwo słońca. Ciśnienie jest wysokie, tak zostanie, a wiatr słaby. Jutro nad ranem dość mocno ma popadać, a w ciągu dnia i słońce, i trochę chmur, i 25 stopni. W niedzielę jeszcze będzie pogodnie, też 25 stopni, a od poniedziałku dużo deszczu, ale wciąż będzie ciepło, do 26 stopni.

0: Mezzo Rotto w Melo Radio, tu podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, a może nawet raczej prosimy o głosówki, w których będziecie nam opowiadać o waszych najbardziej pokręconych snach. Jaki miałeś najbardziej pokręcony sen? Pamiętasz jakiś?
1: Chyba, że byłam jakąś księżniczką, wróżką i w ogóle wszystko naraz.
0: Mnie się śniło, że uciekałem przed zbirami i tak szybko uciekałem, żeby się podeszwy zdarły i biegłem boso. Czekamy na was na naszym WhatsAppie meloradio.pl, tam go znajdziecie, to już Dive Into Me w Melo.

0: kto ogląda program Friza Bądź Fajny, ten robi duże oczy jak Smolasty i Trips. Taki numer u nas w Meloradio do Friza nie bez powodu nawiązuje.
1: No bo wczoraj wyszedł ostatni finałowy odcinek i co ciekawe wygrał impostor tego programu, czyli Kuba. Tak. I ogólnie zadaniem impostora było to, żeby przejść dalej, żeby jury nie skumało, że on jest impostorem i wtedy on wygrywa 1000 zł. Mega fajnie, no i Kubie udało się w ogóle wygrać cały program.
0: Mimo, że się domyślali, że to właśnie on szpądzi.
1: Dokładnie, bo ludzie go bardzo pokochali, polubili.
0: Ale ile wygrał? Powiedz, ile wygrał, bo to jest ciekawe. 50
1: tysięcy złotych! Mega
0: sporo
1: dużo.
0: Szmalu, nie?
1: No i od razu poszli wydać oczywiście te pieniądze.
0: Poczekaj. Teraz dajmy naszym słuchaczom 3 sekundy na to, żeby się zastanowili, na co wydał hajs? Co wam przyszło do głowy? Możecie dać znać nam w głosówkach albo wiadomości. A na co wydał?
1: Kupił zegarek za 16 tysięcy złotych. Do tego kupili bilety lotnicze do Alicante, ale finalnie pomylili terminy i tak tam prawdopodobnie nie pojadą, ale... Kuba
0: najważniejsze, że stwierdzili, iż zakładają co? Swój własny kanał. Będzie się nazywał Głąby, będą nagrywać się razem, Kuba Kostek. To może być naprawdę mocny content. Na pewno wam o nim opowiemy, jak już się pojawi. A teraz na pewno wam zagramy coś, czym podkręcamy tempo poranku, tam gdzie jesteście, Kungs i Theophilus London z numerem Galaxy.

0: Anima Georgie Beautiful w Melo Radio. Jeśli chcecie, by wydarzyło się w te wakacje coś pięknego, jeśli chcecie, by ktoś dał wam szansę na to, by zebrać trochę wspaniałych wspomnień, przeżyć niezwykłe momenty, emocje, i to nad polskim morzem, to za kilka chwil będziemy mieć dla was propozycję. Zostańcie.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
15: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
14: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
15: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
16: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
4: I hop! I hop!
2: Nie skacz po kanapie.
4: I hop!
2: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
4: I trampolina!
2: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
4: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
5: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
14: Magiczna parada, powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.

0: Daria, Marcin, mam pytanie. Jak no? Wakacje, to w góry czy nad morze?
1: Oczywiście,
2: 3, 4.
1: Morze!
0: Odpowiedź może być tylko jedna. Nad morze, tam zabieramy was w tym roku oczywiście na Sunrise Festival. Przed chwilą u nas gość, który pojawił się na kilku imprezach, na które was będziemy zapraszać, bo najpierw w lipcu na Tomorrowland, a potem 2 sierpnia właśnie w Kołobrzegu. Jeśli macie ochotę pojechać tam razem z nami, to bądźcie koniecznie dzisiaj wieczorem z Meloradiem. Sunrise Festival On Air, nowy program, a w nim oprócz ciekawostek i świetnej muzy prosto spod czela jeszcze wejściówy na Sunrise Festival. Mam nadzieję, że będziecie. A jak chcecie więcej takich dobrych rzeczy, to dajcie znać. A propos, chcę więcej. Nasza nówka na antenie. Fuka i Liwka, Enklawa. Posłuchajcie.
3: Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jak chcielibyście go posłuchać na żywo, to też z nami, bo też będziemy tam, gdzie on w tym roku gra. James Hype, Be Mine. A za chwilę to posłuchacie sobie Marcina Sikory i newsów. Co w nich?
1: Posłuchacie właśnie, lepiej działa jak jest włączone. Posłuchacie o czymś dobrym dla kierowców, niższe ceny na stacjach paliw.
0: Aleś ty tajemniczy! Zostajemy.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Trafik.
18: Ciasno i na drogach wokół Wrocławia i na wrocławskich ulicach. Dużo samochodów na Opolskiej, ciasno na Karwińskiej, większy ruch na Powstańców Śląskich, na Borowskiej, dużo samochodów na Piłsudskiego, ciasno wokół Placu Społecznego, korek na Poniatowskiego czy na Jedności Narodowej. Pogodnie, słonecznie i ciepło. Tak będzie dziś przez cały dzień we Wrocławiu. 24 stopnie, tyle na termometrach, maksymalnie około 17. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby. Jutro nad ranem będzie padać w ciągu dnia i słońce, i trochę chmur, i 25 stopni. W niedzielę będzie pogodniej, też 25 stopni, a w przyszłym tygodniu dużo deszczu. Padać ma w zasadzie codziennie, ale będzie ciepło od 21 do 26 stopni.
19: Jest prawie ósma, to Marcin Sikora i newsy w Meloradiu.
20: Trudno powiedzieć, kiedy i czy Donald Trump zgodzi się na porozumienie z Iranem, tak mówi wiceprezydent USA J.D. Vance. Potwierdził, że zawieszenie broni z Irańczykami nadal obowiązuje. Obniżki na stacjach paliw. Wpływ mają na to taniejąca ropa na światowych rynkach oraz obniżki hurtowych cen, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny.
20: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny będą spadały do okolic 6 zł za litr. I zaglądamy jeszcze do French Open. Na korcie głównym w Paryżu w samo południe dojdzie do polsko-polskiego pojedynku. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Stawką meczu jest awans do 1/8 finału tego turnieju.
19: U nas też za chwilę dojdzie do pojedynku na antenie. A może się zmierzyć w nim każdy z was. Bądźcie czujni, bo lada moment rzucimy hasło z prośbą o telefonowanie tym, którzy chcą spróbować, czy są gotowi na wszystko. Na razie Loco Loco, Gordo i René Zonneveld. Opoka, Daria, Marcin, siemanko, jesteśmy tutaj. Inni gadają, a my już gramy.

Be My Friend, to jest właśnie to przesłanie z numeru Walk With Me, które do was ślemy, Felix Jaen. Drodzy przyjaciele, chcemy zaprosić was do porannej zabawy, do zabawy gotowi na wszystko. Jeśli chcecie zmierzyć się z naszymi piekielnie trudnymi pytaniami, proszę dzwonić 321-321-777. Walczymy już za chwilę i mamy fajne upominki oczywiście. Mamy. Body Talk, ale Farben teraz.

0: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: Nie mam zamiaru udawać, że nie cieszę się z takiego towarzystwa. Nie mam nic do facetów na antenie poza mną i poza Marcinem, ale wolę jednak dziewczyny. Cześć, Basia. Halo,
2: halo.
1: Halo, Basiu, jesteś tam? Basieńko.
3: Nie.
1: Basia, nie rób nam tego, jesteś tam? Halo, Ola, a ty jesteś?
2: No nie gadaj.
1: Co jest z wami? Dziewczyny, halo. Poczekaj, co tu się wydarzyło? Sprawdźmy to jeszcze raz. Halo, dziewczyny, słyszycie mnie?
2: No i nie słyszą.
3: Ja nie mam pojęcia,
1: halo,
3: co się
1: dziewczyny,
3: stało.
1: Dziewczyny, jesteście tam?
3: Mamy piątek, może one stwierdziły, że idą w jakieś melo.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Poczekaj, dziewczyny stwierdziły, że idą, mogło tak być. Dobrze, zróbmy inaczej. Zagrajmy sobie Alessę i Saszę Destiny i spróbujemy to ogarnąć jeszcze raz. Co wy
3: świetny
1: na to, tak?
3: Pomysł.
1: Basiu, Olu, tak. Poczekajcie na nas. Zaraz do was wrócimy. Uwielbiam takie towarzystwo. Wyimaginowane przyjaciółki. Po prostu to jest cudowne.

0: Dobhouse, Gibbs, For Money. Tak gramy wam w Meloradio i podkręcamy tempo. Tak, panie i panowie, Basia i Ola, to nie są moje wymyślone przyjaciółki, one naprawdę istnieją, a udowodnimy wam to już za kilka minut. Chyba się udało uporać z problemami.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Po reklamie.
15: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: gramy. Gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: Mówią do trzech razy sztuka, a nam się uda za drugim, a raczej mnie udowodnić, że Basia istnieje naprawdę. Dzień dobry, Basiu.
2: Halo, dzień dobry.
1: Jest Siema. Basia. Yeah. Dobry cię słyszeć. Jestem zdrowy. Jest z nami też Ola. Cześć, Oleńko.
3: Cześć.
1: No. Dziewczyny na miejscach w gotowości. Moje ostateczne pytanie jest następujące. Czy jesteście gotowe na wszystko?
2: Tak.
1: Dobrze, szybko tłumaczę zasady. Za chwilkę usłyszycie dwa pytania, do każdego są dwie podpowiedzi. Jak zbierzecie dwa punkty, to mamy dla was...
4: książkę Tomorrowland.
1: Tak jest, a jak jeden punkt, to mamy dla was...
4: melotorbę.
1: Tak, a jak żaden punkt, to mamy dla was...
4: to też uśmiechy coś mamy dla was.
1: Nie, no mamy fajne rzeczy, które też wysyłamy oczywiście, żebyście były przez cały tydzień uśmiechnięte. No dobra, aha, no i zgłaszacie się swoim imieniem. Jedziemy, gramy?
2: Gramy.
1: Dobra.
0: Gotowi na wszystko.
1: Dziewczyny, pierwsze pytanie. W którym roku rozpoczął się Tomorrowland? A. W 1670 czy B. W 2005?
2: Ola.
5: Basia.
4: Ola pierwsza.
1: Ola była szybsza. Oleńko, który?
5: 2005.
4: Woo!
1: Choć ja myślę, że gdyby to wydarzyło się u Jana Pawła, to byłaby najlepsza impreza świata. Dobrze, punkt na twoim koncie. Pytanie numer dwa jest następujące, tylko skupcie się, dziewczyny, bo jest piekielnie trudne, bardzo podchwytliwe, można się na nim wyłożyć. Gotowe?
2: Gotowe.
1: Dobrze, uwaga. Co najlepiej robić w piątek?
2: Ola, Basia.
1: Dobra, Ola, bo
4: Ola,
1: pierwsza.
4: Ola, tak.
1: To no. Już nie czytam podpowiedzi w takim razie.
2: No, najlepiej zadzwonić do Meloradia.
1: To jest bardzo dobra odpowiedź. Ale zaraz. Basieńko, tobie też damy szansę odpowiedzieć na to pytanie, co najlepiej robić w piątek. Były dwie podpowiedzi. Sprzątać czy imprezować?
2: No imprezować, oczywiście.
1: No oczywiście, no, punkt pewnie. Dla ciebie.
4: No,
1: a to znaczy, że dla Basi torba, dla Oli wspaniała książka o niezwykłych przygodach z Tomorrowland związanych. Dziewczyny, pozdrawiamy, dzięki za waszą walkę i cierpliwość, nie?
2: Dzięki również, dzięki. Pozdrawiam.
1: Trzymajcie się, pozdrawiam. Pa.
0: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
1: Z gotowymi na wszystko wracamy do was oczywiście po weekendzie. To Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo.

0: wspaniali, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Meloradio. Tak, gramy wam o poranku, właśnie tuż przed godziną 9:00, zapraszając oczywiście na najświeższe newsy, które już za chwilę. Marcin Sikora już w studiu. Będzie
1: tak,
0: się działo.
1: I będzie o Robercie Lewandowskim.
0: A
1: więc
0: co?
1: Na pewno
0: a zdradzi
1: będziesz...
0: nam troszkę więcej. Co
1: a
0: zrobić?
1: Nie, bo on też nie zdradza.
0: Czyżby zdecydował już, do którego
1: nie.
0: klubu pójdzie?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, zupełnie nie.
0: Dobrze, bądźcie w takim razie z nami w newsach, wtedy więcej szczegółów, a po godzinie 9:00 to my przypomnimy wam, jak możecie sięgnąć po wspaniałe zaproszenia na wspaniałe wydarzenia muzyczne muzyki techno EDM, którą kochacie pewnie, mamy nadzieję, że ją kochacie, bo będziemy zabierać was w tym sezonie na takie właśnie wydarzenia. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Posłuchajcie jeszcze przez chwilę.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Tis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
3: Czas ciasno na wrocławskich ulicach, dużo samochodów na Chłupskiej, ciasno na Borowskiej, na Kościuszki, na Pułaskiego, Zakorkowana Opolska, ciasno na Pomorskiej, na Drobnera, więcej samochodów na Poniatowskiego czy na Wyszyńskiego.

0: Pogoda.
1: Okulary przeciwsłoneczne będą dziś potrzebne. Krem z filtrem też. 24 stopnie pokażą termometry we Wrocławiu gdzieś maksymalnie około 17, a do tego mnóstwo słońca. Wiatr nie będzie nam przeszkadzać i nie schłodzi. Jest słaby, a ciśnienie jest wysokie. Jutro nad ranem deszcz, potem i słońce, i trochę chmur, i 25 stopni. I taka temperatura przez kilka najbliższych dni, ale od poniedziałku dużo deszczu.
2: Jest prawie 9:00, Marcin Sikora i newsy w Meloradiu teraz.
3: Stany Zjednoczone przestrzegają Rosję przed zapowiadanymi przez nią uderzeniami na Kijów. Przypominają o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Rosyjskie uderzenia nazywają niewytłumaczalną, niebezpieczną i barbarzyńską eskalacją. 15 lat więzienia za planowanie ataku terrorystycznego na koncert amerykańskiej wokalistki Taylor Swift w Wiedniu. Taki wyrok usłyszał pochodzący z północnej Macedonii 21-letni Austriak. Beran A. przyznał się do winy, był zwolennikiem ugrupowania Państwo Islamskie. Robert Lewandowski ciągle bez jasnej deklaracji w sprawie swojej przyszłości w kadrze. Kapitan biało-czerwonych sam mówi, że nie wie, kiedy skończy występy z orzełkiem na piersi. Ta decyzja zależy od wielu zmiennych.
4: Będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej.
3: Na pewno może zagrać w dwóch najbliższych meczach.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Nie wiemy, gdzie zagra Robert, ale wiemy, co zagra w Meloradiu. Don't Want Your Love, Illenium, Ellie Goulding na początek. Inni gadają, a my już wam gramy. I podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

0: wszyscy razem w samochodach, w biurach, w szkołach, gdziekolwiek jesteście. Bawcie się cały czas dobrze, a ja teraz przejdę szybko do tematu dotyczącego truskawek. Otóż truskawki gdzieś od połowy kwietnia już są dostępne na polskim rynku. Nie, dobra, nie mogę, przestańcie już.
1: Wiedzieliśmy.
0: Chciałem powiedzieć, że musicie uważać na to, czy są polskie, czy greckie. Jak chcecie polskie, to warto zapytać sprzedawcę, bo nie zawsze polskie są, ale w zasadzie te greckie też są dobre, też są smaczne. Najważniejsze, że się pojawiają i pięknie kolorują nam rzeczywistość. Dajcie znać, czy lubicie truskawy, czy nie. I z czym najbardziej? Ja ze śmietaną.
2: Ty to jesteś idealistą, myślisz, że sprzedawca prawdę ci powie.
0: How does it feel? Dub Dogs przed wami.

0: Jason Derulo, Acapulco. W Melo Radio rozdajemy emocje i zabieramy was na Tomorrowland. Consciencia to motyw przewodni tegorocznej edycji. Odkrywa 6 najważniejszych emocji, które towarzyszą nam na co dzień. Wśród nich smutek, jakże powszechny. Smutek, który w zeszłym roku towarzyszył chyba wszystkim, którzy oglądali to, co działo się ze sceną główną z main stage w belgijskim Boom, ale potem przyszła ta wielka radość, miłość do muzyki, do siebie nawzajem, bo udało się ten festiwal otworzyć, udało się tam zebrać znowu 400 tysięcy ludzi i uwaga, uwaga, nie wiem, czy słyszałaś, Daria, w zeszłym roku chciało tam pojechać 1 600 000 osób. W tym roku już ponad 3 miliony.
1: O matko!
0: Naprawdę ciężko przekroczyć te magiczne bramy do szczęścia, ale my wiemy, jak możemy wam w tym pomóc.
1: Musicie wbić na meloradio.pl i tam w zakładce konkursy i akcje macie formularz do wypełnienia. Piszecie na luzie z kim i dlaczego byście chcieli pojechać na Tomorrowland i co najważniejsze, musicie wrzucić jakąś najlepszą fotę, najbardziej szaloną albo filmik z jakimś swoim ziomalem, żebyście nam pokazali, jak potraficie się bawić i rozkręcić dobrą imprezę.
0: Pojedziecie

0: Bałsa i Magnetyk w Melo Radio. Podkręcamy tempo tuż przed weekendem, a w zasadzie dla niektórych to może już jest weekend, a niebawem wspaniałe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na fajne koncerty.
1: Na 8. edycję łódzkiego festiwalu Labirynt.
0: Tak, jeśli macie ochotę tam się wybrać razem z nami, wystąpi 84 artystów. Wspaniałych, niezwykłych. To będzie piękne przeżycie. To bardzo prosimy, żebyście pokazali nam swój uciech. Gdybyście takie zaproszenie dostali od nas, to jak byście się cieszyli? Pokażcie, chcemy to usłyszeć. Wysyłajcie to do nas na WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Subea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo, zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15, ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.

0: Aldi do MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj

0: kochasz. Jeśli kochacie muzykę, festiwale i dobre imprezy, to no właśnie, Labirynt na pewno jest dla was. Pytaliśmy, prosiliśmy, żebyście wysłali nam swoje głosówki z uciechem. Co by się wydarzyło, co byśmy usłyszeli, gdyby się okazało, że dostajecie wejściówkę. Proszę bardzo, pierwsza jest taka. Jak słuchaczka ma na imię? Chyba nie wiemy.
1: Katarzyna!
0: Katarzyna, Kasiu, pozdrawiam cię gorąco, a drugie zaproszenie leci do słuchacza. Proszę.
2: Wow! Wow! Wow!
0: Wow!
1: No,
0: aleś nam zaimponował. Dla ciebie, słuchaczu drogi, również zaproszenie. Zapraszamy was wszystkich do nas po najgorętszą muzykę na końcówkę maja. Boy, You Turn Me, Felix Jan, teraz.

0: Sprawdzamy gotowość. Uwaga, gotowa?
1: Gotowa.
0: Gotowy?
2: Gotowy.
0: A wy, słuchacze, gotowi na weekend? Nie słyszę, gdzie są wasze ręce?
3: Mamy weekend.

0: Ale pamiętajcie, bo po tym weekendzie są tylko 3 dni pracy.
1: I będzie długi weekend za tydzień. Ta piosenka zabrzmi nieco wcześniej. How much is the fish? To jest hymn weekendu. Posłuchajcie go teraz w Melo Radio.

0: przesłaniem utworu How Much Is The Fish Scootera zostawiamy was w tym pięknym czasie weekendu. To przesłanie to oczywiście jedziemy, jedziemy, jedziemy.
1: No, weekend mamy wolne już, kochani.
0: Bawcie się dobrze. Dzięki za tych kilka minionych dni. Było super.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy Spritz.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.

0: Dzięki do Media Markt. I hop! I hop!
1: Nie skacz po kanapie.
0: I hop!
1: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
0: I trampolina!
1: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
0: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
2: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: O reklamie.

0: którzy myślą już o tym, by szybko skończyć pracę i wyjechać za miasto, albo już macie jakieś plany na długi czerwcowy weekend, zatem ku przestrodze. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym uruchomiło nowy fotoradar w miejscowości Krępice na drodze krajowej numer 94, zatem noga z gazu. Przed nami ciepły i dość pogodny weekend, chociaż jutro nad ranem będzie padać, w ciągu dnia i trochę słońca, i trochę chmur, i 25 stopni. Niedziela będzie pogodna i też 25 stopni. Dzisiaj mnóstwo słońca i 24 stopnie i nacieszmy się ładną pogodą. Od poniedziałku w zasadzie codziennie ma padać, ale będzie ciepło, na termometrach nawet do 26 stopni.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Beata Korzeniowska, zapraszam. Od jutra Koszarową pojedziemy w obu kierunkach. Kończy się duża przebudowa tej ulicy. Na odcinku od Sołtysowickiej do Przybyszewskiego powstała nowa, szersza i o równej asfaltowej nawierzchni droga. Od jutra wraca tu normalny ruch samochodowy, a w najbliższych tygodniach wrócą też autobusy. Robert Lewandowski odwiedził chore dzieci w Przylądku Nadziei. Towarzyszyli mu Łatwogang i BDOS. Piłkarz przyjechał wczoraj do dzieci z wrocławskiej kliniki, w której młodzi wojownicy dzielnie walczą z nowotworami. Pozował do zdjęć, przybijał piątki z małymi pacjentami, a Maja, bohaterka piosenki Dis na raka, dostała zgodę i wyprowadzi naszego najlepszego piłkarza na murawę podczas niedzielnego meczu. Przypomnę, reprezentacja Polski zagra z Ukrainą we Wrocławiu w niedzielę o 17:30. Maciej Janowski z dziką kartą na Speedway Grand Prix we Wrocławiu. A to wydarzenie 20 czerwca na Stadionie Olimpijskim. A w wiadomościach o 11:00 powodziowa oszustka, która wyłudziła dotację na remont.
2: Na zegarach dochodzi 10:00, czas na newsy w Meloradiu, z tymi Marcin Sikora.
3: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów objęte nią będą też koty. Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Inflacja poszła w dół. W maju wyniosła 3,1%. Tak wynika z odczytu flesz Głównego Urzędu Statystycznego. W kwietniu wynosiła 3,2%. Wyścig z czasem w ramach programu SAFE. Do końca miesiąca muszą być podpisane umowy z polską zbrojeniówką na produkcję i dostawy sprzętu oraz uzbrojenia. Pierwsze już są, m.in. na zakupy dla cyberwojska. W sumie umów będzie ponad 50, mówi premier Donald Tusk.
4: Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy firm, polskich firm.
3: Polska będzie kupować sprzęt wspólnie m.in. z Estonią.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Piątek, piąteczek, piątunie, jak my czekaliśmy na ten dzień. 10:00 na zegarkach, Candy Nights na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam za chwilę też m.in. Minelli.

To modelki Włodarski i Lubię Cię jak lato w Melo Radio na 14 minut po 10, a do lata coraz bliżej, coraz bliżej. No i okazuje się, że to jest podobno najlepszy moment, żeby rezerwować wakacje za granicą, taniej niż w Polsce, tak twierdzą eksperci, no co chyba dziwi już coraz mniej osób. Grecja, Turcja albo Hiszpania to te kierunki tańsze niż polskie morze. No ale coś za coś, tak? No bo nad Bałtykiem dopłacamy przecież za cały program artystyczny, na przykład w postaci tych wszystkich okrzyków. Jedna babcia chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo. Sony Fodera, 26 minut po 10. To m.in. on będzie na Tomorrowland w Belgii. Wy też możecie to przeżyć. Wejście już teraz na meloradio.pl i zgłoście się do naszej zabawy. Kompletujemy ekipę. Miejsca jeszcze są, zatem nie ma na co czekać. A u nas za chwilę Wait So Long.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
10: Expert. Magiczna parada, powraca nad Wisłę, rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
15: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: James Hype w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, to u nas nie może zabraknąć i nowości. Skład taki, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że to będzie świetny numer. Gips i PZ go stworzyli. Ten pierwszy ostatnio wchodzi w nowy rozdział w swojej karierze. No i to jest właśnie jeden z dowodów na to. Co prawda, karnawał już dawno za nami, no ale myślę, że ten numer jeszcze długo się będzie niósł i w niejednej furce zagra podczas tego nadchodzącego lata. Gips, PZ, karnawał to już teraz świeżynka na antenie Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 11, a przed 11 też newsy w Meloradiu. Co w nich, Marcin?
1: A w nich będzie m.in. propozycja pracy na wakacje. Co ciekawego można robić i za ile?
0: O, i gdzie najlepiej można zarobić? No to jest chyba najważniejsze.
1: Tak, zdecydowanie.
2: A już o 11 zagramy
0: Zokaria. Andy Dust punktualnie o 11, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy, na przykład podczas takiej pracy przedwakacyjnej.

0: promocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17. Sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
12: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Pogoda.
13: Weekend będzie pogodny i ciepły, 25 stopni, tyle na termometrach i w sobotę i w niedzielę. Niedziela będzie słoneczna, w sobotę w ciągu dnia też słońce, ale nad ranem ma popadać. W poniedziałek deszcz, we wtorek chmury, a potem już codziennie deszcz, ale będzie ciepło w przyszłym tygodniu od 21 do 26 stopni, a dziś maksymalnie 24, około 17 i słonecznie ma być do końca dnia.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
13: Beata Korzeniowska, zapraszam. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu kończą się prace nad jedną z największych inwestycji w kardiologii i kardiochirurgii. Modernizacja i doposażenie Instytutu Chorób Serca w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i zabiegową w najbliższych dniach wkroczy w etap pełnego uruchomienia. Powstała tam nowa sala hybrydowa i stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów we wstrząsie kardiogennym. A teraz powodziowa oszustka z okolic Lwówka Śląskiego. Kobieta usłyszała zarzuty za wyłudzenie dotacji na odbudowę. To właścicielka restauracji, której wielka woda nie wyrządziła żadnych szkód, mówi Edyta Bagrowska z Komendy w Jeleniej Górze, która ujawniła sprawę.
14: Podejrzana wyłudziła ponad 180 tysięcy złotych.
13: Kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Teraz też o oszustach, tyle że niepełnoletnich to chłopcy, którzy sfałszowali M obywatela, aby kupić w sklepie w Głogowie energetyki. O dalszym losie nastolatków zdecyduje sąd rodzinny. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego został zasypany wnioskami małżeństw jednopłciowych. Szczegóły w wiadomościach od 12.
15: Na zegarach dochodzi 11, czas na newsy w Melo Radio, a z tymi Marcin Sikora.
16: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Od wczoraj we Włoszech trwa strajk generalny. Przynajmniej do późnego wieczora będą duże utrudnienia w podróżowaniu. Strajk obejmuje kolej, lotniska i komunikację miejską. Największe związki zawodowe domagają się podwyżek dla pracowników i poprawy warunków pracy. Idą wakacje, a to dobry moment, żeby dorobić. Studenci chętnie wybierają pracę w handlu i sprzedaży. Niektóre stanowiska są bardzo atrakcyjne finansowo, mówi Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
17: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
16: Wśród takich stanowisk są promotor marki, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
15: To już 11 na zegarkach, a w przygotowanej przeze mnie playce na tę godzinę Andy Dust na dobre otwarcie. Za chwilę też m.in. Uniting Nations, Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Meduza w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na 13 minut po 11 przy piątku. A w Katowicach to się dopiero trafiła agentka, słuchajcie, na policji. 32-letnia babka przyjechała na komisariat, żeby sprawdzić, czy tam przypadkiem nie przegięła z procentami, czy na pewno jest trzeźwa. No a co by sobie nie utrudniać życia, no to właśnie przyjechała swoją furką. I co się okazało? No, że trzeźwa nie była, więc teraz już sobie nie pojeździ. No, chęci były dobre, wyszło jak zawsze.

0: To Melo Radio, to Co Kto Je U Nas i to 25 minut po 11. Nieustająco podkręcamy tempo.
1: Elo Melo, jedziemy z tym piątkiem.
0: Jedziemy, a dzisiaj też dzień sąsiada. No z sąsiadami to mamy, słuchajcie, różne relacje. Najbardziej to chyba lubimy im zazdrościć, na przykład tej nowej fury na parkingu albo jakiegoś remontu. A wy czego zazdrościcie swoim sąsiadom? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. A odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Czego zazdrościcie sąsiadom? Czekam na wasze wiadomości.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Nowe hity, cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
5: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Barbara?
9: No?
8: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
9: Co, Marian?
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
9: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
8: No.
10: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Ripsy Kubańczyk w Melo, tak podkręcamy tempo. A dzisiaj Dzień Sąsiada, pytałem was parę chwil temu, czego zazdrościcie swoim sąsiadom. No i Kasia się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: A ja nie zazdroszczę mojemu sąsiadowi niczego, bo ma i po prostu nie mam czego mu zazdrościć.
0: No nie wszystko się nadawało na antenę. Kamil z kolei napisał, że zazdrości swojemu sąsiadowi wieczorów z żoną, bo wszystko słyszy aż za dobrze. Ale dzisiaj piątek, to też zawsze można nadrobić wieczorem. Na przykład Kygo, Kelly Griffin, to już teraz w Melo.

0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 12, a na posterunku już Marcin Sikora. Co ciekawego w newsach?
1: A będzie o tym, że o pieniądzach warto rozmawiać, słuchaj. I to nie tylko ze starszymi, z tymi młodszymi też.
0: Ja wolę jednak mieć niż rozmawiać, ale spoko.
2: A już o 12 zagramy
0: The Fate of Ophelia. Taylor Swift i Loud Luxury punktualnie o 12, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem. Podkręcamy tempo przy piątku.
2: Autopromocja. Wbijaj na

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Arletto, Marletto, słodko, wolno

0: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: I hop! I hop!
4: Nie skacz po kanapie.
3: I hop!
4: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
3: I trampolina!
4: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
3: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
5: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: 80 ml, 1 plus 1 gratis. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Pogoda.
1: Pogodnie i słonecznie będzie dziś do końca dnia we Wrocławiu, a na termometrach maksymalnie 24 stopnie, około 17 w cieniu. W słońcu będzie więcej. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby. Jutro nad ranem ma popadać, w ciągu dnia już nie powinno i wtedy i trochę słońca, i trochę chmur, i 25 stopni. Niedziela będzie pogodna i ciepła, też 25 stopni, a od poniedziałku bez parasoli nigdzie się nie ruszajmy.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego został zasypany wnioskami małżeństw jednopłciowych. Urząd odnotował wyraźny wzrost zainteresowania formalizowaniem związków zawartych za granicą i ma już za sobą pierwszą w historii udaną transkrypcję. Zmiany nie oznaczają legalizacji takich ślubów w Polsce. To jedynie otwarcie ścieżki dla par, które sformalizowały swój związek w innym kraju. Wrocławska policja w dalszym ciągu poszukuje mężczyznę, który potrącił rowerzystę. Kierowca hulajnogi wjechał w niego z prędkością ponad 50 km na godzinę, a rowerzysta trafił do szpitala. Do wypadku doszło w ubiegłą sobotę około 21 na skrzyżowaniu Kosmonautów z ulicą Mieroszowską. A wrocławscy naukowcy z Politechniki wspierają psy służbowe. Opracowują rozwiązania zwiększające ich bezpieczeństwo. Chodzi o specjalistyczne hełmy dla pracujących czworonogów, mówi doktor inżynier Dariusz Pyka.
2: Służby same się do nas zgłosiły, czy jesteśmy w stanie wykonać hełmy, bo te, które obecnie są na rynku, nie do końca spełniają ich oczekiwania.
1: Premiera prototypów psich hełmów zaplanowana jest na czerwiec.
3: Na zegarkach dochodzi 12, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Marcin Sikora.
4: Cały czas trwa akcja gaśnicza w lesie pod Warszawą. Strażacy działają na 300 hektarach. Chcą zdążyć przed zapowiadanym na popołudnie wiatrem. Z majątku bossa mafii zostaną sfinansowane środki bezpieczeństwa na dworcach. To we Włoszech. Chodzi o ponad 200 milionów euro. A o pieniądzach warto rozmawiać nawet z najmłodszymi dziećmi. Tak wynika z badań przeprowadzonych po realizacji projektu Uczymy się o finansach. O 57% wzrosła samodzielność w zarządzaniu kieszonkowym. Ale to nie wszystko, mówi Agnieszka Salach z firmy Kruk, która współorganizowała ten projekt.
5: Coraz więcej dzieci decyduje się na samodzielne podejmowanie decyzji, co zrobić ze swoim kieszonkowym. Wzrosła na pewno świadomość oddawania pożyczonych pieniędzy.
4: Wiele dzieci przyznało też, że musiało upominać się o zwrot.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: No to co, dla wielu jeszcze tak tylko 3-4 godzinki, fire and i można zaczynać weekend. Jest piątek, a to Defate of Ophelia na początek 12. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 12. Gips za nami. Oddawaliście już butelki w tym tygodniu do tych butelkomatów? No, pan Wiesiek z Mazowsza, który został nowym rekordzistą w Polsce, trochę ich, słuchajcie, naoddawał, bo on nawrzucał do maszyny w Kołbieli, uwaga, 7851 butelek i puszek. Dobrze słyszeliście, za to dostał ponad 3900 zł. No aż strach pomyśleć, ile razy mu się ten automat zaciął i ile razy musieli go opróżniać.

0: Ale Farben, Veloradio i Body Tax nie zwalniamy przy piątku i nakręcamy się na weekend, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zapewnić sobie też niesamowite lato. Kesza nam też zagra, więc zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17. Sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
19: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsApp.

Kto choć raz słyszał go na żywo, chce więcej i więcej. David Guetta w Melo na 17 minut do 13, a okazja do posłuchania go na żywo jest na wyciągnięcie ręki, no bo z Melo możecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Co zrobić, żeby to przeżyć? Wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. My kompletujemy ekipę, miejsca jeszcze są, no jestem przekonany, że z wami będzie najlepiej na świecie. No a tam sporo będzie Ingrosso, Hype'a, tam Dimitri Vegas, oj, będzie gorąco. Two ships in the night.

0: Calvin Harris i Satisfy w Melo jeszcze przed 13. Tak, podkręcamy tempo. Wielu z was pewnie w robocie, no to myślę, że to jest taka pora w sumie, ta 13 dochodząca na jakąś właśnie drugą kawę dzisiaj, może u niektórych trzecią, żeby też to tempo podkręcić, no i nie zasnąć przed końcem zmiany.
1: A już o 13 zagramy
0: Boy You Turn Me. Ale my oczywiście muzycznie też zadbamy o to, żebyście nie zasnęli i mocno podkręcimy tempo. Felix Jen i Kaskada punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, my gramy. Za chwilę też newsy w Melo Radio.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
0: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I hop, i hop.
11: Nie skacz po kanapie.
10: I hop.
11: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
10: I trampolina.
11: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
10: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
12: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca. Wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
15: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
16: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
17: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
18: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś moim gościem jest Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Samochód. Kupować czy wynajmować? Dziś mamy różne potrzeby. Miasto, weekend, rodzina, praca. Czy jedno auto nadąża za takim tempem życia?
19: Coraz rzadziej, bo nasze potrzeby są po prostu zbyt różne. Jednego dnia liczy się zwrotność w mieście, innego komfort w trasie. Jeden samochód zwykle oznacza, że gdzieś trzeba pójść na ustępstwo.
18: Czyli różne potrzeby wymagają różnych rozwiązań.
19: Dokładnie. Dlatego wynajem zyskuje na znaczeniu i widać to nie tylko przy samochodach, ale też w innych obszarach życia, jak mieszkania czy elektronika. W przypadku auta daje to prostą przewagę. Możemy dopasować je do konkretnej sytuacji i korzystać tylko wtedy, kiedy jest potrzebne, bez konieczności angażowania większej gotówki czy wiązania się kredytem i zobowiązaniem na lata. Czyli możemy korzystać z auta, ale nie musimy go posiadać.
18: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
17: Ogłoszenie płatne.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: 13 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Melo Radio, a z tymi Ula Harciarek.
2: W weekend spadną ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05, benzyny 98 6,63, a diesla 6,34. Młodzież będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych i to już od przyszłego tygodnia. To dobra zmiana, ocenia Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
3: Dyrektorzy SOR-ów, dyrektorzy szpitali twierdzą, że nawet 70% urazów na szpitalnych oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektrycznej.
2: Obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia wchodzi 3 czerwca. Na koniec o prozdrowotnym działaniu kombuczy. Polscy naukowcy twierdzą, że fermentowana herbata może mieć działanie przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne, a nawet hamujące rozwój raka.
1: To już 13 na zegarkach. Boy, you turn me, na dobry początek tej godziny. Felix Jenny, Kaskada, za chwilę też Years and Years. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

przy takich numerach to nic, tylko otworzyć okno w furce albo gdzieś tam w biurze, albo w innym miejscu pracy. Tak gramy w Meloradiu na kwadrans po 13. Halo za nami, a ja czytam właśnie w internetach o napoju, który może odmienić wasze życie. No i to nie ten, o którym większość pomyślała i by sobie zamarzyła, bo chodzi o, uwaga, sok z czarnego bzu. 340 ml dziennie przez tydzień ma poprawić wyniki cukru, no a co więcej, nawet, uwaga, spalanie tłuszczu podczas ćwiczeń. No to ja może od razu poproszę całą cysternę tego soku.

0: To Magnetic w Melo Radio, 28 minut po 13. A już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć pół tysiaka. No myślę, że przed weekendem na pewno każdemu się w portfelu przydadzą, a już dzisiaj będzie można je zgarnąć. Zagra nam również ATB, to już za moment, bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
2: Pychu, zapraszam.
1: M to muzyka, której

0: Odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: 20, jeszcze kwadrans do 14, a my tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful Now za nami. Co bym zrobił, gdybym miał pół tysiaka dodatkowe? No, życie na nowo myślę, żebym sobie ułożył. A wy, co byście zrobili z taką kasą? Już teraz napiszcie na meloradio.pl. Może chcecie wybrać się na jakieś zakupy ubraniowe, może na jakąś dobrą szamkę, może na dużo dobrych napojów, a może na jakiś fajny city break. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam się zgłaszajcie, bo już dziś szybka kasa do kogoś popłynie. A to już świeżynka w naszej playce. Chcę więcej. Fuka i Liwka i Enklawa. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: James Hype i Be Mine w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 14. Ta 14 coraz bliżej, więc w studiu też już Mikołaj Kujawiński.
1: Siemanko.
0: No to taka checklista, czy po 14 będzie muza?
1: Będzie muza.
0: Masz prezenty?
1: Mam.
0: No, Mikołaj, Mikołaj jakby bez prezentów przyszedł, to ja bym był swoim mocno rozczarowany.
1: No i będzie też Iga, która wywołuje akurat zamieszki.
2: A już o 14 zagramy
1: Breaking Dishes, Eli Oaks. Tam wszystko łamią.
0: Czyli jak to zwykle w przypadku Igi.
1: Dokładnie.
0: Ale ja się wcale nie dziwię. Mikołaj razem z wami od 14, ja się odmeldowuję, wracam jutro po 15. Wszystkiego dobrego, hej!
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
5: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
19: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja.
6: po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
19: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
20: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
19: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
20: Super. Kiedy płyniemy?
21: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
22: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
23: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
22: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
23: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
24: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
1: IMGW ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i to w niemal całym kraju. Wyjątkiem są regiony północne. Służby apelują, by nie wyrzucać niedopałków. 5 samolotów Dromader bierze udział w gaszeniu pożaru lasu nieopodal Wołomina na Mazowszu. Od rana wykonały już 29 zrzutów wody. To bardzo trudna praca, przyznaje prezes Mieleckich Zakładów Lotniczych Roman Ignasiak.
2: Latanie na niskich wysokościach, na samolocie, który jest naprawdę bardzo wymagający i który w ciągu 1,5 sekundy potrafi zrzucić połowę swojej masy.
1: By zostać pilotem Dromadera, trzeba spełnić wysokie wymagania. Upały we Francji, jak oceniają eksperci, są historyczne, bo wczoraj na zachodzie kraju odnotowano blisko 40 stopni.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemanko, 14 na zegarach, jest piątek, rozpoczynamy zatem Freak Fight. Iga jest cały czas w Gliwicach i chyba nie mamy jej na linii. Nie dziwi mnie to, ponieważ mogliście zobaczyć różne doniesienia, że w Gliwicach, no nie powiem, że doszło do zamieszek, natomiast było kilka incydentów i ja chyba wiem, kto je sprowokował. No ta, co się teraz nie odzywa, bardzo taktycznie zresztą. Spróbujemy Igę wywołać, spróbujemy się połączyć z Gliwicami i dowiedzieć się, dlaczego Iga to zrobiła. A tak na poważnie, to nasza ekipa jest bezpieczna, nikomu nic się nie stało. Bawimy się dalej, bo Melo nigdy się nie kończy. Eli Oaks, Breaking Dishes na dobry początek. Iga Mikołaj, siemanko.

0: tobą to Faust i Gips na antenie Meloradia. Tak właśnie podkręcamy tempo na 12 minut po 14. A teraz przenosimy się do miasta, w którym dzieją się niesamowite rzeczy w ten weekend. No przed weekendem jeszcze. Iga, co tam w Gliwicach?
1: Co tam w Gliwicach? Słuchajcie, cegła na cegle, że tak powiem. Wczoraj był pierwszy dzień Juvenali w Gliwicach. Było tak grubo, ludzie próbowali się dostać, nie było na nich miejsca, więc no panowie policjanci musieli tutaj zadziałać, prawda?
0: No i dlaczego to zrobiłaś, powiedz?
1: Ale co, ja tylko rozkręcałam dobra melo.
0: No, chyba aż za bardzo właśnie.

0: Jack z Jones i Ray we Freak Fight'cie w Melo Radio. You Don't Know Me. Tak właśnie, podkręcamy tempo. Iga, muszę powiedzieć, że ja szanuję to, że ty jesteś w tych Gliwicach i pracujesz pomimo swojej anginy.
1: Bardzo ci dziękuję, że to doceniasz. Naprawdę, no słuchajcie, bez pracy nie ma kołaczy, jak to mówiła moja babcia.
0: I może dlatego właśnie Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Wow. Ale jesteśmy na drugim miejscu, spadliśmy z pierwszego.
1: Jak to?
0: No bo my pracujemy średnio 38,7 godziny na tydzień, a Grecy 39,6, czyli nas wyprzedzili.
1: No nie, no to jest skandal. Proszę teraz, Mikołaj, idź i pracuj.
0: Dobra, musimy się faktycznie wziąć do roboty, bo to nie może tak być, że ktoś pracuje więcej od nas. Bo my, co prawda, pracujemy dużo, ale przynajmniej niewiele z tego mamy.

0: My Loving. To Sony Fodera i Crystal, a Sony Fodera no będzie z nami imprezował. I to już niedługo. 49 dni zostało, jeśli dobrze liczę. Do Tomorrowlandu oczywiście. Sony Fodera tam zagra i my też tam będziemy i zabieramy oczywiście was, drodzy słuchacze.
1: Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i pokażecie nam, że to was powinniśmy zabrać i w ogóle jest dojazd gratis, więc możecie poznać nowych ziomków i z nimi uderzyć w melo, tylko nie tak mocno jak w Gliwicach.
0: No, mam nadzieję.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.

0: Absolutna klasyka elektroniki to The Sandstorm w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo. To są dźwięki nam dobrze znane. No to teraz pora na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Iga, a ty znasz Yearbooksa?
2: Mhm.
0: A lubisz Yearbooksa?
2: Mhm.
0: No to dobrze. Ja też lubię Yearbooksa.
2: Super.
0: Nawet miałem okazję z nim trochę porozmawiać.
2: No właśnie, to twój ziomal.
0: Tak, on opowiadał, że wiele lat działał zakulisowo jako po prostu taki pomocnik największych wręcz producentów i DJ-ów na świecie i teraz zaczyna wychodzić za tych kulis prosto na scenę. Wydał już oczywiście numer Graceland, który królował i brylował w 30-tce Meloradia, a teraz ma coś nowego.
2: Czyli jest takim, był takim napastnikiem, a teraz strzela gole? Nie, chciałam dobrze,
0: napastnik,
2: ale coś...
0: zawsze strzela gole.
2: To teraz Yearbooks jest napastnikiem i strzela takie nowe gole.
0: I teraz będzie taki strzał Babylon. Po raz kolejny odnosi się do jakiejś lokalizacji. No to niech nas zabierze w takim razie na wycieczkę. Nowy Yearbooks w Meloradiu, we Free Quite'cie już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: New Religion, to Bibi Rexha i Faithless. Kończą nam 14.
1: A już o 15 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 zł. Rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca. Wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na tor Partynice.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie. Meloradio Wrocław.
7: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
8: 420 milionów złotych trafi do przychodni rodzinnych w całej Polsce. To największy grant z funduszy europejskich dla POZ w historii. Pieniądze pójdą m.in. na remonty i sprzęt medyczny. Teraz apel lekarzy, opalajcie się bezpiecznie na początku sezonu letniego, bardzo łatwo o poparzenia słoneczne, ostrzega dr Aldona Stachura.
9: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy.
8: Dlatego na początku sezonu lepiej opalać się krótko i z użyciem kremów z wysokim filtrem. No i na koniec sukces Igi Świątek. Wygrała z Magdą Linet 6-4-6-4 i awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego French Open.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu.
10: Hej, siemanko.
7: Dobrze, że ci humor dopisuje w tych gliwicach.

0: Sophia Liz Baxter w Meloradio Murder on the Dance Floor. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A już w ten weekend będziemy patrzeć w niebo. Bo facet będzie chodził po niebie.
2: Facet będzie chodził po niebie? Gdzie można znaleźć faceta chodzącego po niebie?
1: W Warszawie. Jan Rose. Estoński slickliner jako pierwszy w historii przejdzie sobie pomiędzy Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Na wysokości 180 metrów będzie drałował i w niedzielę to się wszystko odbędzie rano. Co? No nic, okay, ma szelki, że go utrzymają.
2: To idziemy w niedzielę oglądać pana, dobra?
1: Tak, a potem pójdziemy w Melo, co ty na to?
2: Ja wiem, jak robić dobre Melo.
1: To może jednak ja nie chcę z tobą iść.

0: Sub Focus i Baby Clothes w Melo Radio. On and on, to ten numer, to jest ogień. A w Gliwicach dymy.
1: Być czy nie być? Oto jest pytanie. Czy igry część druga się odbędzie? Otóż mamy najnowsze informacje. Wszystko pójdzie zgodnie z planem, tylko będzie więcej panów policjantów.
0: A, błękit policyjnych lamp, chłopaki z Puławskiej, czyli będzie dyskoteka. Wszystko się zgadza.
1: Będzie dyskoteka. Juwenalia w Gliwicach dalej trwają. Dzisiaj jest taki spokojniejszy line-up, wiesz, nie ma raperów.
0: Czy moglibyśmy w takim razie poprosić, żebyście się ładnie bawili i bezpiecznie przede wszystkim?
1: I grzecznie. Wiesz, że wczoraj mi ktoś zaproponował, że może mi zrobić dziecko?
0: O! I co powiedziałaś?
1: Że nie.
0: To fajnie.

0: Dirty Sexy Money, David Guetta i Afrojack między innymi. A Afrojack, nie wiem czy Iga wiesz, ale wystąpi 2 sierpnia na Red Stage na Sunrise Festival!
1: Naprawdę nie mogę się tego już doczekać. Ja w ogóle kupiłam sobie taki kalendarz naścienny i odliczam dni.
0: O, bardzo ładnie. Ty jeszcze może taki adwentowy sobie sprawisz.
1: Że czekoladka?
0: No, dlaczego? Osłodzisz sobie to oczekiwanie na Sunrise Festival, no bo czekamy chyba wszyscy, a w międzyczasie w tym oczekiwaniu możecie przecież zgarniać bilety na antenie Meloradia, na przykład dzisiaj po 21:00 Sunrise on Air. Koniecznie włączcie.
1: Ja włączę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17. Sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: I hop! I hop!
15: Nie skacz po kanapie.
14: I hop!
15: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
14: I trampolina!
15: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
14: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
16: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
17: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
18: Po reklamie. Autopromocja.
19: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Kizo i Disney w Melo. I Kizo chyba znalazł sposób na to, jak się właśnie odstresować, sądząc po tym numerze.
1: No właśnie, drodzy panowie, jeżeli macie dziewczyny własne, to polecam wam jednak kupować im prezenty, zabierać do knajp, wydawać na nie pieniądze, bo dzięki temu one będą żyły dłużej tak naprawdę.
0: Aha, a my co będziemy z tego mieć?
1: Szczęśliwą kobietę.
0: Aha, czyli będziemy mieli święty spokój. Czyli no wychodzi na to, że najbardziej stresogennym czynnikiem w życiu mężczyzny jest kobieta.
1: Wypraszam sobie.
0: Ciekawe, czy Nicki Minaj bardzo zestresowała Justina Biebera, jak nagrywali ten numer.

0: trochę taki Melopunk 2077. Bad Angel to Anima i Lisa zamykają 15.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Morwiny są gorące.
6: To morwińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morwińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
10: Ląduję sobie na sofa i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
16: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Subea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo, zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17. Sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.

Beata Korzeniowska, cześć. Straszny film. To jest komedia, która jednocześnie jest horrorem. 26 lat po tym, jak udało im się uciec przed podejrzanie znajomym zamaskowanym zabójcą, stała ekipa z serii strasznych filmów znowu znalazła się na celowniku mordercy i żadna seria horrorów nie jest bezpieczna. Straszny film przedpremierowo będzie można obejrzeć w przyszłą środę w kinie Heliosa. Kto dziś chce wybrać się do kina i lubi się bać, może obejrzeć horror Obsesja albo Pasażera. Do kina można wybrać się też na Mortal Kombat 2 czy na premierę filmu Zawodowcy. Jest też film, który powraca na wielki ekran po 25 latach i 4 czerwca o 18 w ramach cyklu Helios Replay będzie można obejrzeć film Podziemny Krąg. Brad Pitt w roli głównej.

0: Erste Bank Polska.
1: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Będą problemy z dostaniem się na studia w tym roku, bo liczba kandydatów będzie wyższa o 35%. To efekt kumulacji roczników. Na przykład Krakowski Uniwersytet Jagielloński nie zwiększa liczby miejsc, mówi kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
3: Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata.
2: Z powodu kumulacji roczników może być też trudniej o miejsce w akademikach. A teraz dobre newsy dla kierowców. Według portalu epetrol.pl w przyszłym tygodniu litr benzyny może kosztować mniej niż 6 zł. Rząd zdecydował się przedłużyć pakiet paliwowy do 15 czerwca. No i jeszcze USA na banknocie o nominale $250 miałby znaleźć się wizerunek Donalda Trumpa. Chce tego amerykańska administracja.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: 16 na zegarach. Iga, w tej godzinie Freak Fightu jedziemy do piekła.
4: Jak to? Ja chcę z tobą do nieba.
1: Nie, do piekła jedziemy. Autobusem.
4: Niech będzie, okej.

0: Shadows of the Night w Malo Radio. Iga, jedziemy nad morze, co ty na to?
1: Jestem za, uwielbiam polskie morze.
0: No to w takim razie wsiadamy w autobus 666 i jedziemy na Hel.
1: Wow, jaka gra słowna.
0: No, kiedyś była taka linia, zrobiła się całkiem popularna, bo stała się memem, potem wypłynęła nawet za granicę i protesty się wydarzyły, że tak nie można i zmienili na 669, ale ta właśnie linia 666 powraca, chociaż u innego przewoźnika.
1: Ale 669 też fajnie.
0: No, co kto lubi, nie? You make me feel alive again.

0: Julia Walt we frekwencie Black Beatles. Iga, może usiądź sobie, co?
1: Siadam.
0: Usiądź na ławeczce.
1: Ale muszę się do czegoś przyznać, drodzy Polacy.
0: Dobra, ja wiem. I chyba już wiem do czego. Naprawdę, już wiem do czego. Nie oglądałaś, prawda?
1: Nie.
0: Jak to jest możliwe? Jak można żyć w tym kraju i nie obejrzeć... Już pomijam kultowe filmy, ale no Rancho, naprawdę? Przecież to już leciało za twojego świadomego życia.
1: Jest to twoja wina, że mnie jeszcze nie zaprosiłeś na randkę na Rancho.
0: Okej, okay, oczywiście. Wszystko moja wina. A mówimy o Ranchu nieprzypadkowo, bo rozpoczęły się prace nad nowymi odcinkami tego serialu.
1: Wow, będę miała szansę obejrzeć.
0: Tak, no będziesz musiała też nadrobić wszystko to, co się działo wcześniej, bo oczywiście nie wszystkie postaci siłą rzeczy się pojawią i pewnie fabuła też pójdzie w nieco inną stronę, natomiast wszystko wyjdzie w praniu. Czekamy na nowe odcinki. Może dajcie znać na WhatsAppie, jakie odcinki Iga koniecznie musi zobaczyć, bo są pewne ikoniczne odcinki Rancha i trzeba je nadrobić.
1: Jestem za.
0: meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do naszego WhatsAppa.

0: ależ to siada. To jest Vin, Gits, Dope House i For Money w Malu Radio. We Freak Fajcie tak właśnie podkręcamy tempo w popołudniu.
1: Mikołaj, mam dobre wiadomości. Właśnie przeczytałam, że kobiety wolą mężczyzn z brzuszkiem niż z sześciopakiem.
0: Wiesz, jak to mówi stare polskie przysłowie, dobry gospodarz trzyma konia pod dachem.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.

0: Wiadomości do MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo, zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
6: Po reklamie.

0: Halo Radio to nic innego jak Troubles M Brother. Tak właśnie podkręcamy tempo. Piękny to jest utwór, aż takie wspomnienia różne się przypomniały. Niestety nie mogę się z nimi podzielić, przynajmniej nie przed 23. No to Iga, to może ty w takim razie masz jakieś wspomnienie, którym możesz się podzielić ze słuchaczami?
1: Mikołaj, ty to wiesz, jakie trzeba zadać kobiecie pytanie, żeby była szczęśliwa. Tomorrowland w zeszłym roku był niesamowity i chyba moim takim najfajniejszym wspomnieniem jest to, że kiedy przechadzałam się po Tomorrowlandzie i oglądałam te wszystkie piękne sceny, tych wszystkich pięknych ludzi, to non-stop spotykałam Polaków, którzy mega się cieszyli, że widzą też mnie, Polkę. To było naprawdę niesamowite i generalnie energia tych ludzi to jest coś niesamowitego. Myślę, że każdy powinien przeżyć to chociaż raz w życiu ze względu na niepowtarzalną atmosferę.
0: No i powiem więcej, każdy z was może to przeżyć na własnej skórze. Wystarczy wejść na meloradio.pl i tam w zakładce konkursy i akcje pokazać, z kim chcielibyście się wybrać na Tomorrowland i dlaczego akurat z tą osobą, a my zabierzemy was do Boom w Belgii. meloradio.pl

0: Takich braci się nie traci. Dwóch przyjaciół, Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Bebe Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Rafal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot Grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Beata Korzeniowska, cześć. 27 czerwca wrocławska scena klubowa zyska nowy punkt odniesienia, Wrocław Deep House Festival. To wydarzenie stworzone z myślą o świadomej publiczności, stawiającej na najwyższą jakość muzyki klubowej. I tam na pewno będzie głośno i tam ta impreza potrzebuje zdecydowanie prądu. Natomiast jeśli ktoś chciałby pobawić się bez prądu, może wybrać się do Centrum Aktywności Lokalnej na wrocławskim Zalesiu, gdzie można znaleźć prawdziwe białe kruki, jeśli chodzi o planszówki. Jest ich tam około 4000. Na Chopina można pograć w nie całkiem za darmo. Centrum jest otwarte od poniedziałku do czwartku od 14 do 20, a w piątki do 22. Prawdziwym hitem dla najbardziej zaangażowanych graczy są nocne maratony. Te odbywają się w każdy ostatni piątek miesiąca od 20 do 4 rano.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Węgrzy dostaną unijne pieniądze zablokowane od wielu lat. To efekt negocjacji w Brukseli. Komisja Europejska ogłosiła odblokowanie ponad 16 miliardów euro. Robert Bąkiewicz skazany na prace społeczne. Sąd uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej. Wyrok jest nieprawomocny. A na koniec o tym, jak dorobić sobie wakacje. Na przykład studenci mogą zatrudnić się w gastronomii czy turystyce, ale praca jest też w handlu i to nie tylko przy kasie, mówi Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
4: Mówimy tu m.in. o takich stanowiskach jak promotor czy promotorka marki, brandmaster, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
3: A można zarobić nawet 70 zł brutto za godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
2: 17 na zegarach, ostatnia godzina Freak Fightu i to jest godzina, która dla kogoś będzie bardzo szczęśliwa, bo komuś na pewno zrobimy weekend. Iga Mikołaj, siemanko!

0: Thunder, to jest Gabry Ponte, Lumix i Prezioso. Na antenie Meloradia tak właśnie podkręcamy tempo i przenosimy się jeszcze raz do Gliwic. Wczoraj były tam dymy. A Iga, jak dzisiaj zamierzasz zrujnować imprezę?
1: Wow, serio? Ty jesteś naprawdę niesamowity. No, miło, że pytasz. To było naprawdę kreatywne pytanie. Ja zmierzam już pod scenę, bo jest coraz więcej ludzi. Oczywiście wyprzedzając twoje kolejne pytania. Tak, mam hełm, mam tarczę, mam miecz świetlny, jestem gotowa, żeby po prostu rozkręcać tutaj dobre melo, atmosferę, podkręcać tempo. Będą gadżety, widzimy się na scenie, obserwujcie nasze social media. Chyba dzisiaj czekam najbardziej na koncert Natalii Schroeder. Jest to romantyczne z mojej strony, ale tak, buzi, dzięki.
0: Obserwujcie wszystko na Instagramie, bo kto wie, co się dzisiaj wydarzy.

0: Breaking Me. Topic 18 po 17.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: I to jest właśnie ten moment, żeby zrobić komuś weekend i wręczyć 500 zł, a dzwonimy w tym momencie do Eryki. Ma oczywiście 5 połączeń na to, żeby odebrać od nas telefona, jeżeli się uda. Halo?
2: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, Eryka, Mikołaj, Meloradio z tej strony.
2: Cześć.
0: Słuchaj, byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 500 zł na weekend od Melo?
2: O Boże, nawet nie wiecie, jak mnie ratujecie. Mianowicie wczoraj dostałam aż 3 mandaty, bo jestem tak super narzeczoną, że przyjęłam na siebie aż 3 mandaty za mojego narzeczonego. Także z chęcią zabiorę siebie na jakąś super kolację w ramach podziękowań i dodatkowo no, z uwagi na to, że jestem super narzeczoną, to zabiorę go na koncert weekend, bo niedługo grają, także... Zabiorę go jeszcze na koncert, także taka jest.
0: No to prawdziwy mistrz kierownicy, ale przynajmniej kobietę potrafi wybrać dobrze. Eryka, ten dźwięk oznacza, że już w tym momencie możesz, może nie jechać, może lepiej pójść do bankomatu i wyciągać z niego szybko kasę Meloradia.
2: Zarąbiście, bardzo wam dziękuję, ratujecie mnie i dzięki wam mam zdecydowanie lepszy dzień. Także warto brać udział w konkursach.

0: Raven na antenie Meloradia. Minuta do wpół do szóstej i jeszcze w tej godzinie posłuchamy nowości.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj dom.
5: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: O reklamie.

0: Do tego ciężko się nie ruszać. Barthez on the move w Meloradiu.
1: Ruszam rączkami.
0: Olek w studiu.
1: Jestem.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale mam dla ciebie propozycję do 30.
1: No właśnie, no bo 30 Meloradia już zaraz, ale ty już wyskoczyłeś, tak muszę ci przyznać.
0: Troszkę przed szereg, tak. to prawda, ale taki numer no musi się pojawić jeszcze przed, żeby mógł się też pojawić w trakcie, bo to Gibbs, PZ i For Money, czyli nie byle jaki skład.
1: No właśnie, to taka rozgrzewka trochę jak na siłowni, nie? Trzeba się rozgrzeć, żeby potem dopiero móc na porządnie ćwiczyć.
0: Dokładnie, ale czekaj. Taka rozgrzewka.
1: Adrian.
0: To dopiero będzie.
1: Adrian przyszedł też do studia.
0: Cześć!
1: I dał mi proteinowego batonika. Wow. Czy to się oznacza?
3: No stary, wiesz, na siłowni, no kurde.
1: A to prawda. No to gramy karnawał.
0: Gramy karnawał.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Dzięki, Adi.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ale się wesoła ekipa zebrała. Uwaga, będzie drop.
1: Wszyscy razem.
0: I to jest piątek, piąteczek, piątuniu. Bed. WW i Kaśmir, za chwilę ja odpalam 30 Meloradia.
2: Indeed.
0: Tak, jest Adrian też w studiu.
3: Nie ma mnie tu, nie możesz o tym mówić, ma wolne dzisiaj.
0: To dlaczego jesteś w pracy?
2: To nie mówcie nikomu po prostu.
0: A, no dobra, okay.
3: Dobra, tak się umawiamy.
0: A rozpoczniemy razem 30 Meloradia?
3: Dobra, jak nie powiecie nikomu, to możemy. Dobra.
0: No to nie mówimy, to no ciebie spoko. Tutaj nie ma. Okay. Ale będzie 30 Meloradia.
3: Super.
0: Już za moment.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. O reklamie.
2: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: Podejrzany w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie miał w organizmie żadnych zabronionych substancji. Wiadomo też, że w chwili wypadku nie używał telefonu. Kupujący w Chinach będą płacić cło za swoje zakupy. To 3 euro. Grażyna Wiatr.
4: I dla przykładu, 3 euro za jedną koszulkę w paczce. Za dwie takie same koszulki nadal 3 euro. Ale jeśli będą z różnego materiału, na przykład jedna z bawełny, a druga z poliestru, to już będą różne pozycje taryfowe i cło wyniesie w sumie 6 euro.
3: Nowe unijne przepisy wejdą w życie 1 lipca. No a teraz zrobi się gorąco. We Francji odnotowano rekordowo wysokie jak na maj temperatury. Wczoraj to blisko 37 stopni, a w Polsce weekend ciepły, choć nie tak upalny.
2: No i to są dobre informacje, tak. To szanuję.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
2: Łotnikie,
5: co zrobił na
2: to? Nie? Daj, jak będzie potrzeba zrobić następną oprawę, to ja się zgłaszam. Nie ma problemu.
5: Bardzo ładnie.
2: Ale nie wiem, czy ludzie to wytrzymają. To może być większy problem. Słuchajcie, nie ma Igi. DJ Kujawa to się chyba w ogóle zatrzasnął w toalecie. No, go też tutaj nie ma.
5: On nie toleruje laktozy.
2: Jest. Ale jest Adrian i jest jeszcze Ula.
3: Tak,
2: więc
3: ja tak nieśmiało przeszłam.
2: Mam do was pakiet pytań.
5: Tak. No.
2: Po pierwsze, jak tam?
5: Ciema.
3: Super, bo weekend się zaczyna.
2: Po drugie, co będziecie robić w weekend?
3: Aha, o, to już trudniejsze pytanie. Ja nie wiem.
5: Aha. Ja będę grał w Wiedźmina.
2: To nikt się tego nie spodziewał.
3: Coś obejrzę.
2: Mam pytanie, kawa z mlekiem czy bez?
3: O Jezu, no oczywiście, że bez. I w ogóle nie kawa, tylko herbata jakaś dobra.
5: Ktoś tu lubi chyba Wielką Brytanię.
2: Ktoś tu musi wstawać na serwis o 13, a nie o 5 rano.
5: Ja kawa bez mleka totalnie.
2: Okej, no to fajnie, bo i takiej nie mam, więc wam nie zrobię, ale mam 30 Meloradia.
5: Sztos.
2: Adrian, powiedz co na 30, skoro już tutaj jesteś.
5: Prospa, free your mind.
2: To 30. A w tym notowaniu 30 Meloradia mamy też 3 nowości. I fajnie, prawda?
5: Bardzo.
2: Ja się cieszę.
3: Ja też.
2: No i to jest nowość, która jest w ogóle moim faworytem. Ja mam nadzieję, że ten numer będzie hitem lata. Calvin Harris i Jazzy, Satisfy. Czujecie to?
5: No ja to lubię totalnie.
2: Ten taki vibe.
5: Wakacje.
2: Aż by się pojechało na plaży z tym numerem w głośnikach, nie?
5: Nie kuś, bratku, nie kuś.
2: No to teraz cię skuszę, żebyś powiedział miejsce 28. Oscar Metcalf.
5: A, Sweet Nothings, no przecież, to ja tę nutę uwielbiam, oczywiście.
2: A my uwielbiamy piątki, co nie?
3: Tak.
2: A krzykniemy razem piątek?
5: 3, 2, 1.
2: Piątek!
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
2: I miejsce 27. Jedna z 3 dzisiejszych nowości. Druga już, I Can't Wait. Bob Sinclair i Kajsa. Tupychu, siemano.

Giorda i Rainier Zunewelt. To Loco Loco w Melo Radio. To jest 30 Melon, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a za nami miejsce 25. Te hity grzeją was naprawdę najmocniej w ostatnich dniach. No i teraz nie gadamy, tylko gramy od razu. Miejsce 24. No i to jest trzecia z trzech nowości, które w tym notowaniu się pojawią. Martin Garrix i Ed Sheeran. Ich Repeated wbija do listy.

0: James Hype w Melo, to be mine. Na 22 w tym tygodniu. A James Hype wystąpi na Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i my, Melo Radio, mamy dla was masę wlotek na to niesamowite wydarzenie, które już w tym roku w Kołobrzegu się odbędzie. No i dziś po 21 startuje specjalny program poświęcony właśnie Sunrise Festival, czyli Sunrise on Air. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w Kołobrzegu, posłuchać muzy prosto stamtąd, no i przy okazji zgarnąć wlotki na Sunrise Festival, to bądźcie blisko i słuchajcie Melo Radio. A teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście dzień wypakowany premierami, a oni współpracę ze sobą to już mają przepracowaną. To przy numerze I'm Good Blue, nowej wersji tego wielkiego kultowego sztosa. No i czy uda się po raz kolejny? Zobaczymy, posłuchajmy. Bibi Rexha i David Guetta.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Tak brzmi Sad Girls, tak nazywa się ten numer. To jest Melo Radio.

0: Wiem, że lubicie ten kawałek. To My Lovin', Son Federa i Crystal. Miejsce 20 w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, lista waszych ulubionych numerów. A ja sobie spojrzałem na social media Crystal. No i ta pani, która śpiewa w tym numerze, ostatnio sobie zrobiła taki spacer z pieskiem. A bardzo piękny swoją drogą. Taka chyba miniaturka. Biały piesek. Pięknie. Ja sam sobie pomyślałem, że chciałbym mieć pieska kiedyś. No, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda piesek Crystal, to wbijajcie na jej Instagrama. A jeżeli chcecie usłyszeć, co na miejscu 19, to zostańcie z Meloradiem. Fisher i Tones and I zaraz zagrają z numerem Favor.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Na kuchnie trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
12: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
13: O reklamie.

0: Alo Kikalit, to Dive Into Me w Melo Radio. To jest 30 Melo i miejsce 18. Dobrze buja ten numer. 18 za nami, a teraz czas na zupełną nowość. No i jest jeszcze w studiu Adrian Nowak, siemano.
1: Jestem, siemka, fajnie was słyszeć i widzieć.
0: A ty kiedyś w ogóle pójdziesz do domu? Czy tam nie
1: zamierzasz? Już zaraz idziemy, no.
0: A, no i cudownie. Słuchaj, ja ciebie zaprosiłem, no bo my sobie dzisiaj, jak byliśmy na siłowni, ciężko trenowaliśmy.
1: Super było.
0: Rozmawialiśmy o takim jednym numerze.
1: Tak, bardzo świeżym, bardzo nowym, bardzo sympatycznym.
0: Tak, i bardzo mi się podoba i bardzo tobie się podoba, więc stwierdziłem, że fajnie będzie, jak zapowiemy go razem.
1: Zdecydowanie. Ja wam mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest dziewczyna, która bardzo jest mocno popularna ostatnio za sprawą swojej muzyki, ale też wielu współprac, między innymi z PZ-em, ale i panem Taco Hemingwayem.
0: Dokładnie tak, a w ogóle ten numer jest numerem z projektu Enklawa. W zeszłym roku ten projekt polegał trochę na tym, żeby dawać nowe życie takim zakurzonym hitom, a teraz to jest w ogóle tworzenie czegoś od zera. No i posłuchajmy, jak to coś stworzone od zera brzmi, a brzmi świetnie. No to co, dawaj, co teraz zagramy w 30 Melo?
1: Zagramy Chcę więcej od Fukaja, Liwki, no i powiem tylko tyle, że Fukaj obiecywał, że będzie coś gitarowego.
0: No, no i mamy. No i to jest dobry chłopak, obiecuje i robi. Yeah!
2: Najlepszy nowych hitów w Melo.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
2: To

Jazzy i Spritz, to Can't Deny It w Melo Radio, to jest 30 Melo. Najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a ten numer już chyba coraz mniej wam się podoba, z 13 na 17, ale jeżeli chcecie, żeby jeszcze trochę w tej 30 Meloradia pobył, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i wspomóżcie go waszymi głosami, tak jak wspomagacie 16 pozostałych utworów, które przed nami, a na miejscu 16 troszkę zmienimy klimacik, bo to jest niby taki spokojny numer, ale uderzenie też ma. Hanima i Joji, Beautiful, to 16.

to jest dopiero niesamowite. Ten młodzieniaszek ma ledwo ponad 20 lat, a już taki hit na koncie. Thomas Gray i Rumors, a ten gość wystąpi na Tomorrowlandzie, a my chcemy was tam zabrać, żebyście przeżyli Tomorrowland w Boom w Belgii. Jeżeli chcecie tam pojechać, mieć zapewniony między innymi przejazd i wiele innych fajnych rzeczy, to wbijajcie na meloradio.pl. Tam czeka na was nasza zabawa. No i kto wie, być może wam się właśnie uda. A za chwilę wracamy do 30 Meloradia i miejsca 13.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
10: No i 19 już wybiła, piątek, piąteczek, piątunion. To w sumie nieważne, która godzina. Ważne, że rozpoczął się weekend. No i my go otwieramy z przytupem 30 Meloradia, listą waszych ulubionych numerów. No to co, nie ma co gadać, trzeba grać. Miejsce 13.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
10: Meduza, Yonrikamomil, to Don't Wanna Go Home. Tupychu, siemano.

ale to jest dobry czas dla tej dziewczyny Bibi Rexa. Godzinę temu grałem jej nowość z Davidem Guettą, a tutaj jeszcze na miejscu 11 jej numer się trzyma. To New Religion z Faithless, razem nagrany. 7 minut po 19 to jest 30 Meloradia, a już o 21 wystartuje program na antenie Meloradia Sunrise On Air. No i będzie dużo ciekawostek związanych właśnie z Sunrise Festival. Dużo muzy, ale też wlotki na to niesamowite wydarzenie, a na nim zagra m.in. ten pan Urzel i Moving to the Sun. To propozycja do 30 Meloradia.

Moncelo, Filenium, Jeli Guldin. To miejsce 10 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradion, to co, lecimy dalej z waszymi ulubionymi numerami, a na miejscu 9 gość, który już was zahipnotyzował raz numerem Hearts. No i tym razem znów mu się udało, bo miejsce 9 to Iben i Hollow.

Magnetic. Numer naprawdę mocno wakacyjny, co oznacza, no, że wakacje się zbliżają, skoro jest tak wysoko w 30 Meloradia. Miejsce 7, miejmy nadzieję, że szczęśliwe i że w końcu ten numer na miejsce pierwsze się wdrapie. No a ten kawałek może już w przyszłym tygodniu znaleźć się wśród 30 najpopularniejszych w Polsce, no bo to zupełna nowość. No i wlatuje ten numer do propozycji do 30 Meloradia. Avenue to jest duet DJ-ski, naprawdę młoda, świeża krew, która ma dla nas numer Meet Me in the Dark. Yeah.

Avenue. To Meet Me in the Dark, nowość na antenie Melo Radia, no i propozycja do 30 Melo, a my za chwilę gramy dalej, miejsce 6. Kygo, Kali, T. Griffin, oni się tutaj zameldowali. Będzie Save My Love.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Po reklamie.

Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 6.

Ale dobrze siada ten dropik. Ale też musiało zaboleć, bo to w zeszłym tygodniu był numer 1. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, teraz w ogóle poza pudło. Na miejsce 4 wypadł ten numer, ale to nie oznacza, że na szczyt nie może wrócić. Meloradio.pl, tam głosujecie na wasze ulubione kawałki, a ten pan z numerem Graceland wyleciał już kilka ładnych tygodni temu, ale to oznacza, że może wlecieć z kolejnym numerem do 30 Meloradia, no bo kto wie, może ten numer spodobał wam się bardziej niż Graceland. W Graceland zrobiły robotę harmoniki, czy tu będą, przekonajcie się sami. Yearbooks i Babylon. Yeah.

wicemistrzy tego tygodnia, Gibbs i Win. To miejsce drugie wysłuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów. No i na miejsce pierwsze trafił Letniaczek. Ten kawałek rządził w tym tygodniu waszymi serduszkami. Another i Talk to You.

Another. I Talk to You to miejsce pierwsze. Wysłuchaliście 30 Meloradia, ale to nie oznacza, skoro ona się kończy, że kończy się piątkowy wieczór. On się dopiero rozpoczyna. Za chwilę startujemy z Biforem przed dobrym Melo. Po 20 będę miał dla was między innymi najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Tame Impala zacznie i będzie Dracula w remiksie od Boys Noize.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Świat.

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tania tutaj jest stokrotka. I hop! I hop!
2: Nie skacz po kanapie.
1: I hop!
2: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
1: I trampolina!
2: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
1: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
3: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.

0: słuchaj na 97 i 8 FM.
1: No i mamy 20, a to oznacza, że lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Będą sztosy sprzed lat, będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia, co tylko chcecie. Tu Pychu, siemano, no mam nadzieję, że wasz piątek, piąteczek, piątunio zapowiada się świetnie.

Where's My Husband? Hooray, David Guetta i Hypaton. To jest Before przed Dobrym Melo, 13 minuty po 20 na zgarach, a teraz zapukamy w drzwi do roku 2017, no i odkurzymy trochę jeden z hitów, no bo w 2017 w wakacje wyszedł ten kawałek, który właśnie z tym rokiem będzie mi się kojarzył już na pewno do końca życia. Mi Gente, tak się on nazywa, a stworzył go pewien sympatyczny Kolumbijczyk J Balvin razem z Willie Williamem, który zasłynął hitem Ego. Mają dla nas właśnie ten numer, a jeszcze potem, po wydaniu tego kawałka, dograła się do niego Beyoncé. I czego chcieć więcej? No to przypominamy ten numer w Before przed Dobrym Melo. J Balvin, Willie William i Beyoncé, to Mi Gente.

0: jest Bifor przed dobrym Melo. Taylor Swift i Eli Oaks to Opolite w remiksie. Tak podkręcamy tempo. A teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten gość już dziś punktualnie o 22 rozpocznie swojego seta w ramach Dobrego Melo. Mowa oczywiście o Tiesto razem z Oliwią Sebastianelli. Ma dla nas zupełną nowość. Don't Lose Your Head. Tak się ona nazywa. Jeżeli wam się wbije do głowy, no to bardzo dobrze. Nie straćcie tylko jej dzisiaj wieczorem.

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. To jest właśnie Before przed dobrym Melo. 22 minuty do 21 nam zostało. Lucas and Steve to Perfect w remiksie od Lumixa. Tak dla was podkręcamy tempo, a jak piątkowy Before, no to oczywiście też sztosy sprzed lat, no i numery, które są już trochę zakurzone na antenie Meloradia, ich nie słychać, ale właśnie od tego są piątkowe wieczory, żeby je przypominać. Marzec roku 2020. To nie tylko początek pandemii, której raczej nikt miło nie wspomina, ale to też wydanie płyty Dua Lipy, drugiej jej studyjnej, Future Nostalgia się ona nazywa, no i ten krążek przyniósł nam naprawdę dużo dobrych sztosów. Między innymi ten kawałek, Levitating, Dua Lipa i Da Baby. Przypominamy ten numer w Biforze przed dobrym Melo. Nóżki teraz w autach będą wam chodzić. Uważajcie tylko na ograniczenia prędkości. Ja mandatów płacić nie będę. Melo.

2013 roku Ellie Goulding wydała reedycję swojego drugiego krążka, taką trochę rozszerzoną wersję, no i na niej znalazł się między innymi ten kawałek. No i choćby z tego powodu warto chyba było wydawać tę rozszerzoną wersję. Burn to Ellie Goulding w Meloradio, a tak w ogóle to przy tym numerze grzebał też swoje paluszki Ryan Tedder, gość, który jest jednym z twórców formacji One Republic. On też swoje paluszki tutaj maczał. I bardzo dobrze, że to zrobił, bo wyszedł hit na skalę światową i go właśnie przypominamy w biforze przed dobrym Melo. A za chwilę 21 i lecimy z Sunrise on Air. Będą wlotki między innymi na Sunrise Festival.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to

0: Dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Za chwilę, już za moment wybije 21, to jest właśnie Sunrise on Air, program, w którym przybliżę wam, jak będą wyglądać tegoroczne wakacje w Kołobrzegu, no i przede wszystkim rozdam wam wlotki na Sunrise Festival. Mam 3 podwójne wejściówki na niedzielę, 2 dzień sierpnia, no i ostatni dzień Sunrise Festival. Jeśli chcecie razem z nami napisać ostatnią stronę tegorocznego Sunrise Festival, no to wbijajcie na WhatsApp Meloradia, no i nagrywajcie głosówki. Zakrzyczcie Sunrise on Air! Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Te najbardziej kreatywne nagrania nagrodzę. A już teraz gramy. Set od gościa, który w tym roku zagra na White Stage. Bartes już teraz w Meloradio.
1: Meloradio. Sunrise on Air.

0: get deep, I get deep, I get deep, I get deeper, ha, into this thing.
1: To gość, który jako jeden z nielicznych miał szansę grać swoje sety na Ibizie, no więc wie, co to jest dobry festiwalowy vibe. No i na pewno do Polski go przyniesie, bo to nasz polski towar eksportowy, Bartes i jego sety w Meloradiu, a ja mam wlotki na Sunrise Festival.
2: Sunrise on Air.
1: A konkretnie trzy podwójne na ostatni dzień tej imprezy, no i czas rozdać pierwszą. Poprosiłem, żebyście na WhatsAppie Meloradia najbardziej kreatywnie, jak tylko potraficie, krzyknęli Sunrise on Air! No i wykonanie Adama mnie ujęło, no szczególnie przez długość.
3: Sunrise on Air!
1: Osiem sekund, policzyłem. Tyle krzyczał Adam, no i Adam tym krzykiem właśnie w tym momencie wygrał podwójną wlotkę na ostatni dzień. Sunrise Festival, to wlotka, Adam, leci do ciebie, a ja was oddaję w ręce gościa, który już pierwszego dnia Sunrise Festival zagra na White Stage. To Bartes i jego set.
2: Sunrise on Air.

0: Tak właśnie brzmi Sunrise on Air, program, w którym chcemy wam przybliżyć, jak wygląda Sunrise Festival. No i znam ten patent od naczelnego imprezowicza Piotrka Opoki, naszego meloradiowego. No, że bardzo dobrym sposobem, żeby ominąć korki w drodze na Sunrise Festival na Podczele, jest zostawić samochód gdzieś dalej, no i na teren festiwalu na Podczele wybrać hulajnogę. No podobno 15-20 minutek jest się na miejscu, warto skorzystać, bo chłop naprawdę wie, co mówi.
1: Sunrise on Air.
0: A teraz czas rozdać kolejną podwójną wlotkę na niedzielę, na ostatni dzień Sunrise Festival. Mam jeszcze takie dwie podwójne. Prosiłem, żebyście zakrzyczeli na WhatsAppie Meloradia Sunrise on Air. No i te najbardziej kreatywne krzyki ogradzam. No to Kacper, dawaj.
2: Sunrise on Air!
0: O, Kacper, cóż za długi dźwięk, no i podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a teraz wracamy do gościa, który już 31 lipca na Sunrise Festival na White Stage zagra swojego seta i to będzie prawdziwa petarda. Bartes, jego set już teraz w Meloradio.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: To jest Sunrise on Air w Meloradio, a to DJ Bartes, który 31 lipca wystąpi na White Stage House, przejmuje tę scenę. Zagrają tam m.in. Urzel, Sigala czy Sony Foderan, to będzie prawdziwa moc. A to tylko jedna z 6 scen, które organizatorzy dla nas szykują w tym roku. Ile się będzie działo?
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: A ja mam ostatnią podwójną wlotkę. Na ostatni dzień Sunrise Festival prosiłem, żebyście zakrzyczeli na WhatsAppie Meloradia Sunrise on Air. No i ostatnia podwójna wlotka leci do Sylwii za ten okrzyk.
2: Sunrise on Air!
0: O, no to już wiemy, kto będzie najgłośniej piszczał pod sceną. Sylwia, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a my wracamy do grania. To DJ Bartes, który na White Stage, na Sunrise Festival w tym roku zagra już 31 lipca.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

Ten gość zna Sunrise Festival jak własną kieszeń. Zresztą występował też na słynnych kołobrzeskich porankach. DJ Bartes, jego set, a to był Sunrise on Air w Meloradiu. A teraz czas na to, przed czym robiliśmy Before, czyli Dobre Melo. Ono zaraz wystartuje, na sam początek set od Tiesta, ale ta noc będzie przepełniona setami od najlepszych DJ-ów na świecie. A ja wam życzę udanej i szalonej piątkowej nocy. Pychu z tej strony.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

What's up, EDC? My name is Tiesto. Are you ready to party?

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Magiczna parada. Powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
3: This is how good music can feel. The Klepcast, brought to you by Kleptone.

Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.